Słuchacie Bonton Radio.

0: To jest Bon Ton Radio.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Słuchacie Bon Ton Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty. Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
0: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
2: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
3: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
4: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
5: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
0: Modzior po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
6: Przed nami kilka deszczowych dni. Dziś może padać w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na wschodzie i na zachodzie Polski, a trochę chłodniej w samym centrum. Całkiem przyjemny ma być następny weekend. Prognozy mówią, że będzie wtedy słonecznie i ciepło.
7: Bon Ton Radio.

0: and I'll write your name.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
10: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Alola Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
0: Reklama.
5: Słuchacie...

0: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Rusza remont trasy do Morskiego Oka. Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
1: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
0: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
2: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
0: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzyna 98 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy 6 zł. 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana wodo grzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
0: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Wracają ćwiczenia w gotowości w naszym regionie. Realizowane będą przez 19. Nadburzańską Brygadę Obrony Terytorialnej. Dzisiaj w Chełmie odbędzie się podstawowy kurs bezpieczeństwa prowadzony przez żołnierzy brygady. Kolejne odbędą się w czerwcu. Zapisy prowadzone są przez aplikację mObywatel. Przedsiębiorcy mają już niewiele czasu, by rozliczyć roczną składkę zdrowotną za ubiegły rok. Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą może to oznaczać szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy, o czym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach. Rada Gminy Wojsławice jednogłośnie przyjęła zmiany w budżecie na 2026 rok. Dochody wyniosą ponad 42 miliony 400, na inwestycje przeznaczono ponad 21 milionów. Samorząd stawia w tym roku na rozwój infrastruktury.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Na termometrach dziś od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu. Do tego przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Z wielką radością oznajmiam wam wszystkim tym, którzy nie lubią pracować, że mamy poniedziałek, no i czas zacząć cały roboczy tydzień od samego początku. To nie było zabawne w ogóle. W sumie też jestem w tej grupie, która nie lubi bardzo pracować, ale trzeba. Witam serdecznie, cześć, pieniążki, wszystko nam na pewno wynagrodzą. Minęła 7:06.

Rita, Eryka oraz Faina z takich jeszcze nietypowych imion. No dobra, mamy jeszcze w nietypowych świętach Międzynarodowy Dzień Muzeów, a także Dzień Mostowca. Przysłowie na dzisiaj: grzmot w maju sprzyja urodzaju. 21 tydzień roku. My dzisiaj wiemy, że słońce wzeszło o 4:36. My, czyli ci, którzy wstali o tej porze gdzieś pomiędzy 4:00 a 5:00, a ci, którzy chcą pojawić się w domu wcześniej niż 20:30, to będziecie właśnie ze swojego już adresu zamieszkania oglądać zachód słońca właśnie o 20:28 dokładnie. Dzień aktualnie trwa 15 godzin i 51 minut. Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. Na 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24

0: 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Radio Bonton cały czas poleca wam się na 104,9 FM już 20 minut po godzinie 7. Tak z samego rana w sumie, no ale jednak, no dobra, no w sumie to może za wcześnie, ale no dobra, ale zróbmy ten temat. Będziemy mieć, że tak powiem, z głowy, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzeum, wiecie? A więc dzisiaj warto byłoby odwiedzić jakąś ciekawą wystawę, jakieś najbliższe muzeum. Jest to święto, które ma naprawdę długie tradycje, bo ustanowiono je w 1977 roku w Moskwie, no i trwa do dzisiaj. A że my mamy u siebie na Lubelskiej 55 Muzeum Ziemi Chełmskiej, no to dlaczego by je nie odwiedzić? Placówka akurat dzisiaj jest nieczynna, akurat w poniedziałek jest zamknięte, ale jutro, proszę bardzo, od 10 do 16.

0: można śmiało wejść i pozwiedzać. Znajdziecie tam m.in., jeśli ktoś jeszcze nie był, zabytki z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki, przyrody i tak dalej. Kto nie był, jutro obowiązkowo musi się tam pojawić.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i Twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku od 12.
9: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
11: Już czas, abyśmy w poniedziałek przedstawili Wam to, co najważniejsze wydarzyło się przez cały ten weekend, więc już teraz trzeba dostroić radio albo dać delikatnie głośniej. Zapraszamy serdecznie, czas na lokalne wieści z naszego regionu.
12: Eliza Kudelska-Nowosad, jest 7:30. Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Ćwiczenia w gotowości pozwalające zdobyć praktyczne i istotne informacje związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa.

0: Wracają. W tym roku znów będzie można dołączyć w różnych miejscach do kursów medycznego, przetrwania czy podstawowego kursu bezpieczeństwa. Ten ostatni odbędzie się już dzisiaj w Chełmie i doświadczeniem oraz wiedzą będą się dzielić żołnierze 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pozostałe jeszcze wolne miejsca, z kolei zapisy na czerwcowe edycje szkoleń medycznych i przetrwania są już wyczerpane w naszym regionie.
1: To bardzo cieszy, ponieważ na początku tej akcji w zeszłym roku mieliśmy taki plan, aby wzbudzić zainteresowanie wśród wszystkich naszych partnerów społecznych, wszystkich naszych mieszkańców, wszystkich tych, którzy widzą potrzebę zdobywania wiedzy. Wiedzy, która nie jest stricte wojskową. Ja od razu chcę przestrzec wszystkich tych, którzy od razu by chcieli dotknąć bardzo ważnych kwestii wojskowych, dotknąć broni, dotknąć wyposażenia wojskowego. Nie. Chcemy przede wszystkim mówić i pokazywać to, w jaki sposób zbudować swoją odporność na wiele wydarzeń, które mogą się wydarzyć w naszym otoczeniu. Jesteśmy gotowi do tego, aby wskazać drogę, pokazać, jak budować naszą odporność w wielu, wielu przedsięwzięciach, które mogą się wydarzyć.
0: Mówi pułkownik Wojciech Brykner, zastępca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady. Zapisy na szkolenia prowadzone są w aplikacji mObywatel. Czasu coraz mniej. Przedsiębiorcy mają już tylko kilka dni, by rozliczyć roczną składkę zdrowotną. Za 2025 rok termin upływa 20 maja. Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą może to oznaczać szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy. ZUS już rozpoczął pierwsze zwroty.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację. Według danych z 14 maja zwroty trafiły do niemal 46 tysięcy płatników składek na prawie 65 milionów złotych i są w przygotowaniu wypłaty dla kolejnych 72 tysięcy płatników składek.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Ponad 117 tysięcy przedsiębiorców rozliczyło się z wyprzedzeniem i złożyło już wnioski o zwroty nadpłat.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
0: Jednogłośne decyzje w Wojsławicach. Budżet i inwestycje pod lupą radnych. W czasie ostatniej sesji Rady Gminy głównymi tematami obrad były zmiany w budżecie oraz realizowane inwestycje. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Najważniejszym punktem sesji były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy. Po korektach dochody gminy wynoszą ponad 42 497 tysięcy. Znaczną część tej kwoty, blisko 20 700 tysięcy, stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na poziomie ponad 42 247 tysięcy, z czego ponad 21 milionów przeznaczono na inwestycje. Tak wysoki udział wydatków majątkowych pokazuje, że samorząd stawia w tym roku na rozwój infrastruktury i realizację nowych przedsięwzięć. A więcej na temat bieżących samorządowych zagadnień znajdziecie na portalu supertydzień.pl. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców regionu do udziału w akcjach oddawania krwi. Mobilne i stacjonarne punkty poboru pojawią się m.in. w Chełmie i Kresnym Stawie. Dzisiaj ambulans regionalnego centrum stanie w Chełmie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Przy ulicy Pocztowej rejestracja dawców prowadzona będzie od godziny 9. Z kolei w czwartek, 21 maja, akcja poboru krwi odbędzie się w Kresnym Stawie przy Domu Kultury przy ulicy Okrzei. Dawcy będą mogli zgłaszać się od 8.30. Regionalne Centrum przypomina, że krew potrzebna jest każdego dnia, a jedna donacja może uratować życie nawet kilku osobom.
3: Bon Ton.

0: torów. Gdzie w tym momencie mechanik, którego kompletnie nie polecamy? Ten człowiek to wszystko wie. On odpowie wam na każde jedno pytanie. Ale akurat teraz pytań mu nie zadajemy, tylko dajemy mu wolną rękę. Co tam ciekawego, Marcinie, w świecie motoryzacji? Proszę bardzo, mikrofon jest twój. Słuchacze także jak najbardziej czekają.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Wiele wskazuje na to, że niedługo w krajach Unii Europejskiej dojdzie do sporej rewolucji w zakresie badań technicznych pojazdów. Propozycji zmiany jest sporo, ale skupmy się na najważniejszych. Przede wszystkim kontrole mają być bardziej szczegółowe, także pod kątem ekologii, co oznacza, że trudniej będzie uzyskać pozytywny wynik starszym autom. Diagności będą ponadto musieli sprawdzać systemy bezpieczeństwa i elektronikę, co oznacza więcej obowiązków, a w konsekwencji zapewne również wzrost kosztów. Komisja Europejska rozważa ponadto wprowadzenie 2-letniej ważności badania technicznego samochodów osobowych, ale zarazem zaostrzenie badań lekkich motocykli oraz dodatkowe kontrole dla pojazdów elektrycznych. Na plus dla kierowców będzie na pewno fakt, że badanie techniczne będą oni mogli wykonywać w każdym kraju należącym do Unii.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
12: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.
14: Słuchacie Radia Bonton. Za chwilę ósma. Jak zwykle po ósmej czas na rozmowę z gościem Radia Bonton. Jak zwykle o poranku. Od poniedziałku do piątku zawsze tak jest codziennie i tak będzie. Więc polecamy się, żebyście byli, moi drodzy, razem z nami. A ci, którzy są już w tym momencie, pewnie gdzieś tam w weekend, na jakimś wydarzeniu, gdzieś tam byli i tak dalej. No i widzieliście gdzieś naszego może fotografa. Aha, no to właśnie warto już teraz zerknąć na nasz portal supertydzień.pl, bo być może właśnie wasze zdjęcie tam czeka na udostępnienie w waszych mediach społecznościowych. Społeczność tego oczekuje, żeby was widzieć, gdzie byliście, co robiliście i tak dalej. Wy też pewnie szukacie tych zdjęć w internecie. Po co szukać na wszystkich portalach, jak wiadomo, że będziecie u nas. Także my oczywiście obiecujemy, że będziemy zawsze w miejscu, gdzie coś się dzieje ważnego. A jak wy jesteście razem z nami, no to dlaczego was nie opublikować na portalu? No słuchajcie. Także kto gdzieś był na jakimś fajnym wydarzeniu, to proszę bardzo się pochwalić. Kto gdzieś jeszcze też zaszalał na jakiejś prywatnej imprezie, ma jakieś ciekawe zdjęcia, proszę bardzo, wysyłajcie. Byle to nie były zdjęcia na kogoś, tylko z kimś.
13: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori Totu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek Totu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także

0: części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
1: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
0: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
0: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, m.in. do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
3: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
4: Visca el Barça y visca Catalunya!
3: Lewandowski opuścił stadion, idąc ze szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
0: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Już 5 minut po godzinie 8. A was nadal nie ma w pracy. To znaczy, że macie już 5 minut spóźnienia. Gazu, gazu, gazu. Tylko oczywiście zgodnie z przepisami mi tam po drodze, żeby nie nałapać niepotrzebnych mandatów. Słuchacie Radia Bonton. Witam was, Dominik. Cześć wszystkim.

0: gość radia Bonton.
1: Jarosław Wójcicki, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku.
2: Halina Mesakowska, nauczyciel zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku.
3: Jan Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: I dzień dobry oczywiście Wam, drodzy słuchacze. Dzisiaj właśnie gościmy tutaj Państwa z Dorohuska, z zespołu szkolno-przedszkolnego. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest wojewódzki konkurs piosenki przyrodniczej Tobie Ziemio Śpiewam. Temat ekologiczny. Ale też konkurs, który trwa już lat 13. I jak to, że tak powiem, sobie funkcjonuje przez te lata?
1: Pani Halinka.
2: 13 lat temu pomyślałam, że należałoby coś takiego zacząć w naszej szkole. Z racji tego, że jestem osobą śpiewającą, muzyka była mi bardzo bliska i śpiewanie. Sama jako uczennica kiedyś jeździłam po konkursach, no i stwierdziłam, tyle konkursów jest w okolicy, więc dlaczego nie Dorohusk? I tak to się zaczęło.
3: I skąd w ogóle tematyka? To jest jakoś konkretnie zahaczone właśnie w tej tematyce ziemskiej, że tak powiem, ekologicznej, przyrodniczej, czy...
2: Może dlatego, że w okolicy nie było takich konkursów. Okay. Były piosenki patriotyczne, żołnierskie. To my skupiliśmy się na takiej...
3: Czyli Państwo postawili na oryginalną formę.
2: Tak, na oryginalną formę.
3: Okej, do zrozumienia. 13 lat, ale 3 lata funkcjonuje to jako wojewódzki konkurs.
2: Tak, wspinaliśmy się coraz wyżej. Zaczynaliśmy od konkursu powiatowego, potem był to konkurs międzypowiatowy, a potem z panem dyrektorem stwierdziliśmy, dlaczego nie zrobić
1: wojewódzkiego. I od 3 lat mamy wojewódzki.
3: I jak od tych 3 lat funkcjonuje ten konkurs w tych wojewódzkich ramach?
1: No, z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej młodych artystów

0: etap przesyłania tych zgłoszeń, których, jak słyszymy, jest dosyć dużo. Rozumiem, potem następuje jakaś selekcja tego, tak?
1: Oczywiście nie robimy żadnej takiej selekcji, tylko selekcja polega na tym, że mamy wykonawców przedszkoli, klas 1-3, klas 4-6 i 7-8. Oczywiście dzielimy to na zespoły, bo takie zgłoszenia mamy i solistów.
2: Nikogo nie odrzucamy, wszyscy będą mogli wystąpić i zaprezentować swój talent.
1: My tego nie robimy, każdy ma prawo zaprezentować się na naszej scenie.
0: Zobaczymy na scenie i solistów, i zespoły, rozumiem.
1: W różnych kategoriach wiekowych.
0: Dobrze, ja chciałem przejść natomiast już do samego konkursu, w sensie do tego, jak to będzie wyglądało na miejscu. Jak całe wydarzenie będzie przebiegać? Na czym to będzie polegać?
2: Wydarzenie, to też warto o tym wspomnieć, jest pod patronatem wójta gminy Dorohusk i pod patronatem kuratora oświaty w Lublinie. Ważnym elementem konkursu jest też to, że wszyscy laureaci, którzy zdobędą miejsca jedno, pierwsze, drugie, trzecie, na swoich świadectwach będą mogli zapisać udział w tym konkursie i to jest ważne na przykład dla ósmoklasistów. No to jest to, co dodatkowe punkty przy naborze do klas średnich. Jeżeli chodzi o sam konkurs, jak to będzie wyglądało od samego początku i kto będzie oceniał naszych wspaniałych wokalistów, to może pani Halinka zdradzi tajemnicę, kto będzie w jury, a mamy naprawdę wspaniałe jury.
1: A więc konkurs rozpoczyna się 21 maja o godzinie 9 w hali widowiskowo-sportowej w zespole szkolno-przedszkolnym w Dorohusku. Na uczestników czekają nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy, a występy oceniać będzie profesjonalne jury złożone ze specjalistów z zakresu muzyki i wokalistyki. Nie wiem, czy zdradzać, kto będzie członkiem jury, bo to może będzie jednak zaskoczenie i taka niespodzianka.
0: Jedno nazwisko.
1: No dobrze, to tak jedno. Dyrektor Chełmskiego Domu Kultury, Bartek Kazimierczak. I jeszcze dodam, taka niespodzianka, że w tym roku po raz pierwszy mamy sponsorów, którzy sfinansują nagranie studyjne jednej piosenki dla czterech uczestników konkursu. Zapraszamy wszystkich. Rodziców, dziadków, rodziny, chętne mieszkańców, osoby.
2: Dorohuska
1: i nie tylko.
2: Ona również.
1: 21 maja o godzinie 9 w sali widowiskowo-sportowej w Dorohusku. W razie pytań dotyczących konkursu można kontaktować się ze mną, czyli Haliną Mysakowską, pod numerem telefonu 5000 67 140, bądź dzwonić na numer szkoły 82 566 1012.
2: Przy wydarzeniu udział biorą też koło gospodyń wiejskie z gminy Dorohusk. W wydarzeniu pomaga nam Centrum Kultury gminy Dorohusk oraz Niezawodna Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku.
0: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli
1: Halina Mysakowska
2: i Jarosław Wójcicki.
0: Jan Zieliński, dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy w Radiu Bon Ton. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
6: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dilera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. szpilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw.

0: urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Choć pierwsze mosty powstawały setki lat temu, to dopiero 25 kwietnia 2013 roku ustanowiono Święto Mostowców. Stało się tak za sprawą uchwały Zarządu Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkim przedstawicielom branży składamy dzisiaj najserdeczniejsze życzenia, dlatego że dzisiaj jest wasze święto, 18 maja. Dzisiaj świętujemy w poniedziałek. Wiem, że trochę dziwnie. I dziwne to jest, że musimy świętować w pracy, no ale taka już kolej rzeczy, niestety. Słuchajcie Radia Bontona, minęła już 8.20.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.
15: Ci, którzy są wiernymi kibicami naszej Chełmianki, to na bieżąco wiedzą, śledzą, co tam się dzieje, ale z racji tego, że my mamy dla Was jak zwykle wszystko podane, gotowe w zasadzie do odbioru, na przykład teraz wiadomości sportowe, to polecamy się posłuchać. Pewnie, że tak. Może ktoś z Was nie mógł być na jednym czy na drugim meczu, na jakimś wydarzeniu sportowym. My wszystko wiemy i chętnie powiemy. Dobra, nie będę tego też brał, że ja wiem. Nasz kolega Marcin Petruk już teraz w naszym studiu. Wiadomości sportowe minęła 8.30.
16: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
17: Zapraszam na pierwsze wydanie wiadomości sportowych, Marcin Petruk. Podział punktów na wyjeździe. Wynikiem 3-3 zakończyło się wczorajsze spotkanie trzecioligowców Chełmianki Chełm z rezerwami Krakowi. Biało-zieloni wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie po bramce Maksymiliana Banaszewskiego, ale po ponad 20 minutach wyrównał Ramin Mustafajew. Rezultat na 2-1 dla gości podwyższył Jakub Kuzdra, jednak do remisu w końcówce spotkania doprowadził Beno Selam. Oba składy dołożyły jeszcze po jednym trafieniu w doliczonym czasie.

0: Dla biało-zielonych Michał Mydlarza, zaś dla gospodarzy Jędrzej Struzik. Przedostatni mecz w rundzie wiosennej Chełmianka rozegra u siebie w sobotę i podejmie naprzód Jędrzejów. Przenosimy się do Ekstraklasy, w której w weekend rozegrała się przedostatnia kolejka sezonu, a w niej pewny utrzymania Motor Lublin 3-3 zremisował u siebie z pierwszym zespołem Krakowi. Bramki po stronie gospodarzy padły po strzałach Bartosza Wolskiego, Karola Czubaka i Kacpra Karaska.
1: To utrzymanie przed tym meczem jeszcze nie było pewne. Wiedzieliśmy, że spotkamy się z zespołem walczącym już tak naprawdę o życie i o to, żeby się w tej lidze utrzymać. Krakowia wyszła bardzo agresywnie i w tych pierwszych 15 minutach nie do końca byliśmy lub wyglądaliśmy tak, jakbym chciał. W momencie, kiedy przegrywaliśmy 3-1, nasza sytuacja w tabeli robiła się troszkę poważniejsza i wtedy poznaje się mocny charakter. Dzięki wsparciu naszych kibiców, którzy nas nieśli tym dopingiem, po prostu zaczęliśmy zagrażać.
0: Mówił trener Motoru Mateusz Stolarski w konferencji po meczu. Ostatni mecz sezonu jego zespół zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
2: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria figures, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
0: Zapisy do turnieju są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: i jedyneczka. Ruszamy powolutku. Dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. No i w mieście przypadkiem mi tam piątki nie wbijać. Pamiętacie na kursie prawa jazdy, jak na B się chodziło, piąteczki już w mieście wbić nie było można. No chyba, że gdzieś było podwyższenie do 70, to wtedy ewentualnie, ale tak to, no nie można, nie można. O czym należy jeszcze pamiętać? Co trzeba wiedzieć? Proszę bardzo, już teraz Marcin Petruk w naszym studio. Poniedziałkowe informacje drogowe. Suszą gdzieś?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W 2025 roku do polskiej policji wpłynęło ponad 9 tysięcy zgłoszeń o skradzionych samochodach, głównie metodą na tzw. walizkę, w której złodzieje przechwytują sygnał z kluczyka i bezinwazyjnie odjeżdżają autem w siną dal. To niestety dalej dowodzi, że część rodzimych kierowców bazuje jedynie na fabrycznych zabezpieczeniach, które są przełamywane właśnie takim sposobem. Jeżeli chodzi o najczęściej kradzione marki, to najwięcej, bo prawie 1500 było Toyota, za nimi z wynikami rzędu blisko 900 sztuk znajdują się natomiast Audi i Volkswageny.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

W naszym portalu supertydzień.pl mamy propozycje, które możecie wykorzystać sobie w naszym powiecie chełmskim, w samym Chełmie. Chyba że ewentualnie chcecie wyjechać gdzieś za granicę, to nie ma najmniejszego problemu, też kilka propozycji jest. No i tak, tu na miejscu pielęgniarka jest potrzebna, informatyk, spawacz, osoba do prac gospodarczych, nawet kierowca taksówki. Podobno bezstresowa robota, no chyba że ktoś wsiądzie do was do auta i powie: za godzinę muszę być na lotnisku Chopina. No to wtedy tak, faktycznie jest stresująco. No ale tak to poza tym myślę, że fajnie. Kontakt z ludźmi i tak dalej, można sobie porozmawiać w czasie jazdy. I jeszcze jak ktoś lubi kierować samochodem, są takie firmy, które nawet dają wam samochód, więc no, może to być naprawdę ciekawa propozycja. Szczegóły tych ofert pracy i jakie jeszcze dodatkowe się znajdują, przypominamy, czekają na was na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już godzina 9. Słuchajcie.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Reklama. Bąk

0: szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna. Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, który od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
1: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właściwie nie wiadomo, czy mają redukować.

0: Czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
1: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
2: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
1: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
3: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
1: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
4: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
1: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Lubelscy łowcy głów zatrzymali 36-latka z powiatu chełmskiego, ściganego za oszustwa internetowe. Ukrywał się we Wrocławiu od niemal 2 lat. W akcji pomogli miejscowi policjanci. Zatrzymany trafił już do więzienia. W Krasnymstawie doszło do tragicznego wypadku przy pracy. 59-latek został śmiertelnie potrącony przez ciągnik. Na miejscu pracowali policjanci, prokurator, biegły oraz inspektorzy pracy. Mieszkańcy gminy Sawin mogą zabrać głos w sprawie planowanej lokalizacji elektrowni. Po przyjęciu uchwały planistycznej urząd czeka teraz na wnioski od mieszkańców dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Formularze można składać papierowo lub elektronicznie, a otwarte spotkania w tej sprawie odbędą się wkrótce. O czym więcej? Za niecałe pół godziny zapraszam na wiadomości lokalne o 9.30.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan, Helm Dreschera 5.
1: Na niebie nad Polską dziś sporo chmur i będą to chmury deszczowe. W całym kraju przelotnie popada, a na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
8: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Poniedziałkowe wydanie naszego programu Bonton na dzień dobry, 6 minut po godzinie 9, wita Was Dominik, a za moment najnowszym odcinkiem Witaminy FM przywita Was Jan Zieliński.
9: Bonton

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj podam na kolejną kompilację kilku informacji o podłożu zdrowotnym z regionu. Janek Zieliński, witam i zapraszam Was na lokalny informator medyczny w Witaminie FM. Zaczynamy od szpitala w Krasnymstawie. Tam od jakiegoś czasu trwają intensywne prace poprawiające usługi lecznicy. Jakiś czas temu otwarto chociażby wyremontowany szpitalny oddział ratunkowy i prace tam jeszcze się nie kończą. W ramach rządowego programu modernizacji podmiotów leczniczych szpital otrzymał prawie 4 miliony złotych, które zostaną przeznaczone

0: głosowanie, otrzymując tych głosów 23 tysiące. Natomiast Szpital Powiatowy we Włodawie po raz kolejny otrzymał wsparcie od samorządu. Ponad 2 200 000 zł trafi do placówki, która realizuje projekt rozwoju opieki długoterminowej i geriatrycznej. Dodatkowe środki zapewniono wcześniej z Krajowego Planu Odbudowy, a mowa o dofinansowaniu rzędu 11,5 miliona złotych. Łącznie ponad 13 milionów. Oczywiście pozostaje to kroplą w morzu potrzeb lecznicy, która zmaga się z trudnościami finansowymi. Tylko w aktualnej kadencji szpital otrzymał 10 milionów złotych w ramach pomocy od samorządu. Na koniec zaglądamy do Izbicy. Burmistrz Jerzy Lewczuk otrzymał na użytek miejscowości defibrylator AED. Nowoczesne urządzenie zostało sfinansowane z prywatnych środków Sebastiana Białobockiego, ducha lokalnego OSP, który już niejednokrotnie angażował się w podobne akcje, a tutaj urząd gminy otrzymał sprzęt, który może uratować komuś życie. Defibrylator zostanie zamontowany przy Izbickim Centrum Kultury przy ulicy Gminnej. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować?

0: organizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

nie boli, nie przeszkadza też w codziennym życiu, przez lata nie daje żadnego znaku, a potem uderza albo zawałem, albo udarem, albo nawet wyniszczeniem nerek. Nadciśnienie ten

0: tętnicze, moi drodzy. No tak to jest. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego był obchodzony wczoraj w całym kraju. Mam nadzieję, że słyszeliście. Około 1,5 miliarda ludzi na świecie ma nadciśnienie. W Polsce ponad 10 milionów. Nadciśnienie przez lata naprawdę potrafi nawet nie dawać żadnych objawów. Stąd właśnie pochodzi nazwa cichy zabójca. Dlatego dzisiaj musi wybrzmieć na naszej antenie jedno bardzo ważne zdanie. Zmierz ciśnienie, zanim będzie za późno po prostu. Jak twierdzą lekarze, nadciśnienie to problem, który można kontrolować, pod warunkiem, że się je oczywiście wykryje. Co potrafi zrobić wysokie ciśnienie, gdy się je zignoruje? Sprawdzimy to oczywiście w naszym programie Bontony na Dzień Dobry, więc zostańcie razem z nami na 104,9 FM. Za 9 minut będzie 9.30, a to oznacza, że na naszej antenie pojawią się najświeższe informacje lokalne.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Hełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
9: Jest 9.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nawosat. Lubelscy łowcy głów z sukcesem zakończyli poszukiwania 36-letniego mieszkańca powiatu chełmskiego. Mężczyzna, który był ścigany za oszustwa internetowe, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości aż we Wrocławiu. Uciekinier pozostawał nieuchwytny dla organów ścigania od października 2024 roku. Jak ustalili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, mężczyzna próbował uniknąć kary, uciekając właśnie na południowy zachód kraju. Wobec oszustwa wydano wcześniej aż 3 podstawy prawne do zatrzymania, w tym 2 listy gończe. Do skutecznej akcji lubelskich kryminalnych doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Na terenie Wrocławia tamtejsi mundurowi udzielili wsparcia policjantom z Lublina, dzięki czemu zaskoczony 36-latek nie miał już szans na dalszą ucieczkę. Zatrzymany trafił do zakładu karnego. Tam spędzi najbliższe 1,5 roku. Przy okazji tego zatrzymania policja apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o poszukiwanych przestępcach. Sygnały można zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Poszukiwań Lubelskiej Komendy pod specjalny numer telefonu 798-003-676. Do dramatycznego wypadku doszło na jednej z ulic Krasnego Stawu. Zdarzenie miało miejsce w piątek przed południem.

0: dostępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Kresymstawie wykonywali czynności związane z odbiorem odpadów, poruszając się zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego oraz przyczepy. W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem 55-letniego mężczyznę.
1: Mówi podkomisarz Anna Chuszcza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kresymstawie. 59-latek w wyniku potrącenia doznał rozległych obrażeń. Poniósł śmierć na miejscu. Teren wypadku został natychmiast zabezpieczony. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora, a także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności. Wiadomo, że kierujący ciągnikiem był trzeźwy.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Najpierw uchwała, a teraz wnioski. Mieszkańcy mogą zabrać głos w sprawie zielonej energii. Na stronie Urzędu Gminy Sawin opublikowano ogłoszenie dotyczące przyjętej niedawno uchwały planistycznej. W myśl przegłosowanych zapisów gmina może przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacją elektrowni. A jednym z priorytetowych kierunków rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii jest budowa na tym terenie farm fotowoltaicznych oraz towarzyszących im magazynów energii. Równolegle planowana jest budowa biogazowni. Gmina proceduje również plan umożliwiający rozwój energetyki wiatrowej. Udział w tych pracach mogą wziąć mieszkańcy, ale najpierw muszą złożyć odpowiednie wnioski. Można je składać na formularzu, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju Technologii w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Na tym jednak nie koniec. Urząd poinformował też, że 25 maja odbędzie się spotkanie otwarte w sprawie projektu planu miejscowego. O godzinie 15.30 spotkanie online, godzinę później spotkanie bezpośrednie w siedzibie Urzędu Gminy Sawin. Wszystkie te czynności mają bezpośredni związek z uchwałami, nad którymi radni pochylali się w czasie ostatniej sesji Rady Gminy. Tradycja, która zachwyca precyzją i łączy pokolenia, po raz kolejny została doceniona na arenie wojewódzkiej. Podczas tegorocznej gali Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego nagroda specjalna powędrowała do twórczyń ludowych z Krasnego Stawu za ich unikalne i docenione w całym kraju dzieła, czyli kraski. Prestiżowe wyróżnienie osobiście odebrały utalentowane artystki Małgorzata Bandosz, Danuta Perestaj, Anna Krzyżanowska i Sylwia Czapla. Przypominamy, że tradycja wykonywania pisanek techniką drapaną w 2025 roku została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Mamy 9.40, czas na najnowszy odcinek naszego zbliżenia z kulturą. Dokładnie tak. Powiemy wam, gdzie coś można ciekawego porobić w ciągu najbliższych dni, może nawet jeszcze dzisiaj, kto wie, więc zapraszam bardzo gorąco.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej zaprasza na 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem, który rozpocznie się 27 lipca, a zakończy 1 sierpnia w Świerżach, mówi Ewa Kozaczuk, prezes stowarzyszenia.
4: Tegoroczny plener będzie przebiegać pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez ostatni tydzień lipca rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. Jak co roku zapraszamy również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w naszej szkole. Wspólnie stworzymy miejsce pełne twórczej energii, spotkań i artystycznych inspiracji nad przepięknym Bugiem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości do odwiedzenia pleneru i uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeżeli chodzi o samych artystów, mamy wspaniałą ekipę rzeźbiarzy i malarzy z terenu całej Polski, ze Świerż, Woli Uchruskiej, Czarnej Białostockiej, Włodawy oraz Sierpka. Plejada artystów zaproszonych na tegoroczny plener jest ogólnopolska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.
9: Ile razy tak mieliście, że umówiliście wizytę u dentysty albo nawet u zwykłego lekarza na jakąś daną godzinę i zapomnieliście zadzwonić, że jednak nie przyjdziecie? No i przez to te kolejki. No oczywiście nie tylko przez to te kolejki, ale też, jak zauważają specjaliści, jest to jeden z większych problemów. A więc od dzisiaj pamiętajcie o tym, że jak faktycznie jakąś wizytę sobie gdzieś tam z lekarzem uzgodnicie i już wiecie kilka dni wcześniej, to zrezygnujcie. Zrezygnujcie, jeśli wiecie, że nie możecie się pojawić, bo ktoś inny być może czeka z niecierpliwością na jakieś wolne miejsce. O, właśnie sobie przypomniałem, że miałem egzamin na prawo jazdy na kategorię C, sobie C plus E w zasadzie odwołać, przenieść, bo planowałem na początek czerwca, ale jeszcze nie zdążę wszystkich godzin wyjeździć, więc no niestety muszę przenieść. No i dzięki temu ktoś będzie mógł na ten termin sobie wskoczyć, kto na przykład potrzebuje dużo wcześniej zdobyć sobie takie prawko. No, widzicie? Jak dobrze, że mam was, że mi przypominacie o takich rzeczach. Słuchacie Radia Bontone, za 10 minut będzie 10.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
1: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku. Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje. Tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem i jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
1: Komenda stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo. Już nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
0: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
0: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
2: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w kujawsko-pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy 3 Polki i 2 Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne 3 polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
3: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż 3 rywalki. Marzą o tym 3 polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z 8. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
0: Panowie też się szykują na 2 różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
4: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu na słynnym Camp Nou. Wyprowadził drużynę jako kapitan. Murawę opuszczał przez szpaler złożony z piłkarzy i pracowników klubu. Żegnając się z fanami, był wyraźnie poruszony. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Kiedy dołączałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. To, jak mnie przyjęliście, było niesamowite. Zawsze czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje imię. Dziękuję kolegom z drużyny, trenerom, wszystkim w klubie. Przeżyliśmy tu wielkie momenty przez te 4 lata. Jestem dumny z tego, co razem zrobiliśmy. Dziś żegnam się z Camp Nou, ale zawsze będę ją Barcelonę w sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
5: Visca el Barça y visca Catalunya!
3: Lewandowski przez 4 lata strzelił do Barcelony 119 bramek, zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary oraz Puchar Króla. Aluron Warta Zawiercie znów ze srebrem siatkarskiej Lidze Mistrzów. W finale, tak jak przed rokiem, polski zespół przegrał z Perugią. Tym razem w starciu z Włochami nie ugrał nawet seta, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
6: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy, żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były zloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
3: Bez medalu Ligi Mistrzów zakończył projekt Warszawa, bo w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3. Jannik Sinner i Elina Svitolina wygrali prestiżowy turniej tenisowy w Rzymie. Był to ostatni sprawdzian przed French Open. Wielkoszumowy turniej rozpocznie się za tydzień, ale dziś ruszają eliminacje, w których zobaczymy trzy Polki. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z francuską Alice Ram, Katarzyna Kawa z Amerykanką Ayaną Akli, a Linda Klimowiczowa z Serbką Lolą Radivojewicz. Cleveland Cavaliers uzupełnili stawkę najlepszych czterech drużyn w koszykarskiej lidze NBA. W decydującym siódmym meczu drugiej rundy play-off pokonali Detroit Pistons 125-94. W finale konferencji wschodniej Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremy'ego Sochana. Na zachodzie zmierzą się ze sobą dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Broniąca tytułu Oklahoma City Thunder zagra z San Antonio Spurs.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Pochmurno z przelotnym deszczem. Taką pogodę będziemy mieć dziś za oknami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 20.

0: 8. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Mamy już tę godzinę, kiedy możemy spokojnie powiedzieć, jesteśmy w połowie naszego pierwszego dnia tygodnia, jeśli zaczęliśmy robotę o 6. Witam Was 7 po 10. Tu Dominik.

0: reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe.

0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ja wiem, że to może nie jest odpowiednia pora, bo być może teraz zajmujecie się na przykład drugim śniadaniem. No ale być może teraz macie trochę wolnego czasu na kolejną ciekawostkę, bo właśnie dowiedziałem się, że szczur może mieć więcej empatii niż człowiek. No, ten eksperyment sugeruje, że faktycznie tak może być. Naukowcy z Uniwersytetu Chicagowskiego zamknęli jednego szczura w rurce z dźwiczkami. Drugi chodził sobie wolno dookoła, nikt go nie uczył co robić, okej? Wolny szczur uczył się otwierać klatkę wyłącznie dlatego, że chciał uwolnić kompana. Żadnego treningu, żadnej nagrody z zewnątrz, tylko powtarzał próby, aż mu w końcu to wyszło. Obok klatki z uwięzionym towarzyszem postawili pojemnik pełen czekolady. No i szczur mógł zjeść wszystko sam, zanim w ogóle otworzy klatkę. Większość nie czekałaby pomóc, prawda? Pomaganie uwięzionemu w klatce jest dla szczura równie ważne, co czekolada, jak mówi jedna z profesorek właśnie z tego uniwersytetu. Szczur nie musiał się dzielić, a dzielił się mimo wszystko. Także, drogie panie, jeśli wasz partner zaczyna was nazywać szczurkiem, to nie ma na myśli, że jesteście przebiegłe albo potraficie ukąsić, tylko to, że macie dużo empatii.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33. Szuka

0: Chcesz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejne 3 punkty na koncie czwartoligowego startu Krasnystaw. W 26. kolejce zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego 1-0 pokonał u siebie zamykające tabelę Huragan Międzyrzec Podlaski po golu Jakuba Kukulskiego w 62. minucie. Porażką 2-5 zakończył się natomiast mecz wyjazdowy Boguchanna, który uległ Turowi Milejów. Bramki dla składu szkolonego przez Bartosza Bodysa zdobyli Jairo Rodriguez oraz Oleg Bojarczuk. Tymczasem w chełmskiej klasie okręgowej z miejsca lidera nie ustępuje Eko Różanka. Drużyna prowadzona przez Patryka Błaszczuka utrzymała się na szczycie tabeli dzięki domowej wygranej 3-0 z Frasati Wajsłowice. Punkt za Eko niezmiennie jest Astra Leśniowice, która z kolei 1-0 wygrała w Chełmie z rezerwami chełmianki, mówi trener Artur Dąbrowski.
9: Chełmianka zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę. Był to mecz typowy walki, bardzo dużo biegania, dużo naprawdę jakościowej gry w piłkę. I wynik 1-0 po rzucie karnym, który zamienił Batoka, który no, mam nadzieję, że już wraca do pełni dyspozycji i będziemy mogli w 100% liczyć na niego. Ilość kartek, jakie otrzymała Chełmianka, świadczy o tym, że chcieli jak najbardziej wypaść w korzystnym tego słowa znaczeniu, żeby być równym przeciwnikiem dla nas.
8: Okręgowe podium zamyka brat Sienica Nadolna, który z kolei zremisował z Łodawianką 2-2. Za nim jest Ruch Izbica, który dopisał do konta komplet punktów po wygranej 2-0 z Unią Rajowiec, mówi trener Roman Blonka.
10: Uważam, że ten wynik jest odzwierciedleniem meczu. Fakt, że do 60 minuty był ten mecz w miarę wyrównany, ale do 60 minuty już mieliśmy dużą przewagę i wygraliśmy ten mecz.
8: Okręgową tabelę zamyka Witrum Wola Ukruska, które w weekendowej kolejce wysoko, bo aż 5-1 pokonało Ogniwo Wierzbica.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów.

0: Już myślałem, że facet, który wygrał nagrodę w Totka, założył maskę z filmu Krzyk tylko po to, żeby udowodnić swojej rodzinie, że wystąpił w tym filmie i zarobił tyle kasy, ale jednak okazuje się inaczej. Słuchacie Radio Bonton na 104,9 FM. Ja właśnie czytam historię mężczyzny, który w co prawda jamajskiej edycji Lotto, ale jednak wygrał ponad $1 000 000. No i odebrał swoją nagrodę w przebraniu. Jak potwierdził wszystkim mediom, twarz skrył pod tą maską z filmu Krzyk, dlatego że no, musiał się ukryć. Musiał się ukryć, ale nie przed mafią, nie przed bandytami, tylko przed własną rodziną.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Obelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM, przede wszystkim w Chełmie, ale i też na przykład w Izbicy. A tam dla Was, drodzy mieszkańcy, mamy ważną informację, przede wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa, dla Waszego zdrowia. Podobno pojawi się u Was defibrylator AED, który będzie dostępny całą dobę przy Centrum Kultury przy ulicy Gminnej. Jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, urządzenie zostało kupione z prywatnych środków przez drucha OSP Izbica, pana Sebastiana, no i przekazane gminie jako wsparcie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zobaczcie, można pomagać? Można? Można brać wzór z pana Sebastiana, jak najbardziej. Defibrylator ma pomóc uratować życie jeszcze przed przyjazdem ratowników, a w planach jest także szkolenie oczywiście z pierwszej pomocy, no i obsługi tego urządzenia. I trzeba przyznać, to chyba najlepszy przykład, że czasem największym bohaterem nie jest ktoś w pelerynie, tylko po prostu sąsiad z Izbicy. Strażak, sąsiad z Izbicy.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym

0: stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama. Bonto Radio. Your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza. Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD.
1: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobi, ale te punkty zbije 2 razy co pół roku.
0: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
2: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
0: W gali pod nazwą Kloszard Kombat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Do lubelskiego kuratora oświaty trafił wniosek o kontrolę po spotkaniu z europosłami związanymi z PiS, które odbyło się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie promowano jako debatę o przyszłości Polski w Unii Europejskiej, ale w korespondencji do szkół określono je jako lekcją WOS. Radni koalicji chcą wyjaśnienia, czy udział uczniów w spotkaniu był zgodny z zasadą apolityczności szkoły. Chełmski Legion Honorowych Dawców Krwi i 19. Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczynają współpracę. Powstał Nadburzański Oddział Legionu HDK, który ma promować honorowe krwiodawstwo oraz integrować środowiska mundurowe i cywilne. Gmina Urszulin wybuduje nową drogę w Zastawiu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego funduszu dzięki korzystnemu przetargowi. Koszt budowy spadł z ponad 1 300 000 do około 646 tysięcy złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na niebie dziś sporo chmur i wszędzie może przelotnie padać deszcz, a na wschodzie także zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Już minęła ta wyjątkowa godzina, bo to już ostatnia godzina naszego spotkania. Już tu robi się trochę smutno i tak dalej. Już nie jest tak człowiek pozytywnie nakręcony jak rano. No, jest już 6 minut po 11. Ale jeszcze w dalszym ciągu podzielę się z wami dobrą energią i dobrą muzyką. Witam serdecznie, zapraszam, zostańcie.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Reklama.

0: Nie to, żebym chciał was do czegoś złego namawiać, ale może to wam pomoże. A pewnie korzystacie bardzo często z czata GPT, ze sztucznej inteligencji, aby pomagała wam w pracy i tak dalej, i tak dalej. No, mam właśnie przed sobą w zasadzie zaskakujące wyniki badań nad sztuczną inteligencją, które pokazują, że bycie opryskliwym dla czata GPT pozwala uzyskać dokładniejsze odpowiedzi niż bycie po prostu uprzejmym, niestety. Pewnie naukowcy udowodnili, że bardzo niegrzeczne polecenia dawały poprawne odpowiedzi w 85 przypadkach, w porównaniu do 80% dla tych, którzy bardzo uprzejmie rozmawiali z czatem GPT. Z kolei zapytania o całkowicie neutralnym tonie osiągały dokładność na poziomie 82%. Ale uwaga, bo autorzy badania ostrzegają jednak przed długofalowymi skutkami takiego zachowania, bo regularne używanie obraźliwego, no i poniżającego języka wobec maszyn może negatywnie wpłynąć na nasze codzienne nawyki komunikacyjne, no i też obniżyć standardy społeczne. Dodatkowo badacze przypominają, że modele językowe stale karmione toksycznymi treściami mogą przejmować od użytkowników cechy narcystyczne, no i psychopatyczne, co już w dłuższej perspektywie będzie pogarszało ich funkcjonowanie. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM. Minęła już 11:21.
1: 104,9 Bon Ton Radio.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Stabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
7: Brakuje nam jeszcze pół godzinki i będzie 12, ale zanim południe, to my już teraz mamy dla Was najświeższe lokalne wiadomości w poniedziałek.
8: Jest 11.30, oto zestaw najświeższych lokalnych informacji. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Do lubelskiego kuratora oświaty trafił wniosek o kontrolę po wydarzeniu, które 11 maja odbyło się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Chodzi o spotkanie z udziałem polityków związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, które w materiałach promocyjnych zapowiadano jako otwarte spotkanie ze studentami o przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Inaczej wydarzenie opisano jednak w korespondencji skierowanej do lokalnych szkół.
9: Jak ustaliliśmy, zaproszenie zostało wysłane z Chełmskiej Biblioteki Publicznej do Agnieszki Walewskiej-Maksymiuk, dyrektora Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm. Następnie przekazano je do chełmskich szkół ponadpodstawowych z adresu urzędniczki. Temat wiadomości brzmiał: zaproszenie na lekcję WOS. W treści zaproszono młodzież na spotkanie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie z europosłami Tobiaszem Buchańskim i Patrykiem Jakim. Urząd Miasta w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że posiada informacje o udziale młodzieży z chełmskich szkół ponadpodstawowych. Ratusz podkreśla jednak, że udział miał być dobrowolny, a urząd nie wydawał szkołom poleceń ani dyspozycji dotyczących obowiązkowego uczestnictwa. Część szkół, które odpowiedziały na nasze pytania, nie potwierdza jednak udziału swoich uczniów w spotkaniu. Takie stanowisko przekazały m.in. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Pierwsze Liceum Ogólnokształcące, Drugie Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.
8: Mówi Anna Wietrak z Super Tygodnia. Sprawą zainteresowali się radni Koalicji Obywatelskiej. W piśmie do kuratora proszą o pilną kontrolę dotyczącą możliwego naruszenia zasady apolityczności szkoły oraz organizacji zajęć szkolnych. Ich zdaniem należy wyjaśnić, czy udział uczniów w wydarzeniu z czynnymi politykami odbywającym się w godzinach lekcyjnych i określanym jako lekcja WOS był zgodny z zasadami obowiązującymi w publicznej edukacji. Chełmski Legion Honorowych Dawców Krwi oraz 19. Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczynają wspólne działania. Na mocy porozumienia powstał nowy nadburzański oddział Legionu HDK, który ma integrować środowiska mundurowe i cywilne wokół idei honorowego krwiodawstwa, a także działalności społecznej i patriotycznej. Nowo utworzony oddział połączy doświadczenie cywilnych krwiodawców i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak podkreślają organizatorzy inicjatywy, celem współpracy będzie nie tylko promocja promocja honorowego oddawania krwi, ale również organizacja wydarzeń patriotycznych, edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do mieszkańców.

0: mieszkańców regionu. Choć nadburzański oddział Legionu HDK funkcjonować będzie jako oddział mundurowy, to jego działalność ma mieć charakter otwarty. Do współpracy zapraszani są krwiodawcy wszystkich służb mundurowych, organizacje społeczne, instytucje publiczne, a także osoby prywatne, które chcą się angażować w działania na rzecz lokalnej społeczności.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Budowa nowej drogi w Zastawiu w gminie Urszulin staje się faktem. Wójt Adam Panasiuk oraz skarbnik Patrycja Miazio podpisali z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim umowę na dofinansowanie tego zadania. Środki stanowiące połowę kosztów inwestycji pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Choć początkowa wartość projektowa opiewała na ponad 1 360 000 złotych, w drodze przetargu udało się uzyskać znacznie niższą kwotę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka z Rejowca Fabrycznego, która wyceniła pracę na nieco ponad 646 tysięcy. Nowy odcinek gminnej drogi będzie miał długość blisko 1 kilometra, a wykonawca ma czas na sfinalizowanie robót do końca listopada tego roku. Inwestycja nie tylko poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale też usprawni ruch turystyczny w rejonie ścieżki Czachary w Poleskim Parku Narodowym. Wójt gminy zapowiada, że prace budowlane prawdopodobnie ruszą niebawem. Co ciekawe, dzięki tak dużym oszczędnościom przetargowym gmina Urszulin szykuje już kolejną inwestycję drogową. Tu już wspólnie z powiatem włodawskim chodzi o remont najbardziej zniszczonego odcinka trasy w Łomnicy, który przy dobrych wiatrach uda się zrealizować jeszcze w tym roku bez dodatkowego zadłużania powiatu.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: co w poniedziałkowym kalendarzu, o tym już się dowiedzieliście, jeśli byliście z nami po siódmej, ale co w muzycznym kalendarzu, a o tym już teraz nasz kolega, proszę bardzo, Jarek Hołota.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 18 maja. Przed nami fakty ułożone w chronologiczną opowieść o narodzinach gwiazd i premierach albumów, które zmieniły układ sił w świecie muzyki. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. 18 maja na świat przyszedł Rick Wakeman, legendarny klawiszowiec grupy Yes, wirtuos i prawdziwy czarodziej syntezatorów. Rick, który świętuje dziś swoje 77. urodziny, zasłynął nie tylko z niesamowitych rockowo-progresywnych solówek, ale też ze współpracy z Davidem Bowie. To jego fortepian słyszycie w Life on Mars. 100 lat dla mistrza czarno-białych klawiszy. Przenosimy się do roku 1952. Swoje 74. urodziny obchodzi dziś George Strait, niekwestionowany król muzyki country. Jeśli ktoś myśli, że to niszowy gatunek, niech spojrzy na liczby. George ma na koncie rekordowe 60 utworów numer 1 na listach przebojów. To absolutna ikona amerykańskiej piosenki, która udowadnia, że klasyczny styl i szczery tekst nigdy nie wyjdą z mody. W kalendarzu zapisujemy rok 1957. Na świat przyszedł Michael Cretur, mujski muzyk i kompozytor, ale przede wszystkim genialny mózg stojący za projektem Enigma. Michael kończy dziś 69 lat. Na początku lat 90. zrewolucjonizował muzykę elektroniczną, łącząc chorały Gregoriana z nowoczesnymi i hipnotyzującymi bitami. To brzmienie do dziś potrafi przenieść słuchacza w zupełnie inny wymiar. Zaglądamy do roku 1962. Swoje 64. urodziny świętuje dziś Sandra Cretu, jedna z największych

największych gwiazd europejskich popu lat 80. Jej hity takie jak I'll Never Be Maria Magdalena czy In the Heat of the Night rządziły na każdej dyskotece i w każdym radiu tamtej dekady. Co ciekawe, prywatnie przez lata była żoną wspomnianego przed chwilą Michaela Cretu i swoim głosem wspierała również albumy Enigmy. Przeskakujemy do roku 1993, dokładnie 33 lata temu ukazał się album Modern Life is Rubbish grupy Blur. To był moment zwrotny dla brytyjskiej sceny muzycznej. Płyta ta oficjalnie zapoczątkowała eksplozję nurtu zwanego Britpopem. Damon Albarn i spółka pokazali światu, że brytyjski, podszyty ironią rock ma się świetnie i jest gotowy na globalny podbój. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak wydarzeniem z roku 1997, kiedy to ten sam zespół, o którym wspominaliśmy przed chwilą, postanowił zagrać na nosie całemu światu. Dokładnie 29 lat temu, 18 maja 1997 roku, grupa Blur wydała na singlu utwór, który zrewolucjonizował ich karierę w Stanach Zjednoczonych. Mowa o kultowym Song Number 2. Choć piosenka trwa zaledwie 2 minuty i 2 sekundy, a jej tekst to w zasadzie czysty strumień świadomości z legendarnym okrzykiem "Uhu" na czele, stała się ona gigantycznym, globalnym megahitem. Utwór powstał jako parodia amerykańskiego grunge'u, a stał się najpopularniejszym numerem w całym dorobku zespołu i do dziś jest obowiązkowym punktem na każdej dobrej rockowej imprezie. Zamykając nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie, zostajemy przy niesamowitej energii z maja 1997 roku. Skoro wspominamy dziś premierę singla Song Number 2 w radiu Bon Ton, nie może zabraknąć tego utworu. To jest dokładnie to, czego potrzebujecie, żeby zrzucić z siebie poniedziałkową senność mocniej, chwycić kierownicę i z pełną mocą wejść w ten nowy tydzień. Podkręćcie głośniki w samochodach i krzyczcie razem z nami. Przed wami Blur i Song Number 2.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Chciałbym zapowiedzieć wam wolne i przyjemne popołudnie, ale mam nadzieję, że zamiast tego będziecie po prostu aktywnie spędzać czas, bo ja dzisiaj mam taki plan przynajmniej. Co z tego wyniknie? Czas pokaże, bo bywa różnie ostatnimi czasy. Na sport jakoś tak człowiek nie ma czasu, a trzeba się zmobilizować, bo lato idzie, trzeba robić formę, trzeba będzie jakoś wyglądać na plaży. No jak nad białym się położycie? No co wy? Dajcie spokój. No, musi być zrobiony czteropak, czy tam sześciopak. Dobra, ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Uciekam. Za dosłownie 10 minut będzie 12, więc mam dla was zaproszenie na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: Jest 12 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości.
8: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca. Ruszyło już ich sprawdzenie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalni. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek. Wynagrodzeń więcej, o tym Grzegorz Kozioł.
9: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
10: 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
9: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
10: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
9: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
8: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załoga czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
11: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
8: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
12: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na

0: na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Pracę rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: W Chełmie tydzień rozpoczął się dość przyjemną, umiarkowaną aurą. Na termometrach mamy teraz 17 stopni, a za chmur regularnie przebija się słońce. Wiatr z północnego zachodu dmucha z prędkością 15 km na godzinę, zapewniając nam przyjemne orzeźwienie. A ciśnienie stabilne wynosi w tej chwili 995 hektopaskali. Biometr jest dziś po naszej stronie.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: 5 po 12, Jarek Kota, witam w rytmie dnia. No to co, odczarowujemy ten poniedziałek i meldujemy pełną gotowość do godziny 17. Dziś mamy poniedziałek, 18 maja, imieniny Eryka i Feliksa. Wszystkiego najlepszego dla Was. W kalendarzu mamy dziś Światowy Dzień Pieczenia. No to idealny powód, by po południu osłodzić sobie początek tygodnia jakimś domowym ciastem. No my osładzamy najlepszą muzyką.

Genesis i Jesus He Knows Me. W rytmie dnia, w Radiu Ponton, 9 minut po godzinie 12. No, myślę, że ciasto to dobry pomysł na dziś. No, nie wiem, czy wiecie, bo zapach pieczonego ciasta statystycznie poprawia nasz nastrój o ponad 40% i wywołuje poczucie bezpieczeństwa. No, jeśli szef dziś jest marudny, no to wiecie, co jutro przynieść do pracy. Na zgodę, na pewno pomoże. Tak jak dobra muzyka. Kings of Leon, a za chwilę Kuba i Kuba w Radiu Ponton.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Liquid or Narcotic w rytmie dnia w Radiu Wanton, 22 minuty po godzinie 12. W sieci furorę robi zdjęcie z jednej lub z lubelskich miejscowości, gdzie na środku nowo wyremontowanego chodnika drogowcy zostawili nienaruszone wielkie drzewo. Internauci śmieją się, że to pierwszy w Polsce chodnik z naturalnym torem przeszkód i ekologicznym cieniem dla pieszych. No, u nas w mieście na szczęście drzewa sadzimy obok chodników, więc można spacerować bez obaw, że nagle zderzycie się z dębem, na przykład twarzą w twarz. No to teraz twarzą w twarz z grupą Kombi. Słodkiego, miłego życia. Już teraz w Radiu Bonton.

0: reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie.

0: Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
10: Reklama.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. Podział punktów na wyjeździe. Wynikiem 3-3 zakończyło się wczorajsze spotkanie trzecioligowców Chełmianki Chełm z rezerwami Krakowi. Biało-zieloni wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie po bramce Maksymiliana Banaszewskiego, ale po ponad 20 minutach wyrównał Ramil Mustafajew. Rezultat na 2-1 dla gości podwyższył Jakub Kuzdra, jednak do remisu w końcówce spotkania doprowadził Beno Selam. Oba składy dołożyły jeszcze po jednym trafieniu w doliczonym czasie. Dla biało-zielonych Michał Mydlarz, zaś dla gospodarzy Jędrzej Struzik.
12: Bardzo trudno coś sensownego powiedzieć, jeżeli traci się zwycięstwo w takich okolicznościach. Mecz trudny, bo Krakowia mimo miejsca w tabeli punktuje poniżej tych umiejętności, które mają ci zawodnicy. Długo układaliśmy mecz ten pod siebie, było 1-0, później 2-1, później 3-2 w końcówce. No jeśli się strzela w 95 na 3-2, no to grzechem jest stracić na 3-3 w 96. No.
11: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Przedostatni mecz w rundzie wiosennej, jego zespół zagra u siebie w sobotę i podejmie naprzód Jędrzejów. Przenosimy się do Ekstraklasy, w której w weekend rozegrała się przedostatnia kolejka sezonu, a w niej pewny utrzymania Motor Lublin 3-3 zremisował u siebie z pierwszym zespołem Krakowi. Bramki po stronie gospodarzy padły po strzałach Bartosza Wolskiego, Karola Czubaka i Kacpra Karaska.
13: To utrzymanie przed tym meczem jeszcze nie było pewne. Wiedzieliśmy, że spotkamy się z zespołem walczącym już tak naprawdę o życie i o to, żeby się w tej lidze utrzymać. Krakowia wyszła bardzo agresywnie i w tych pierwszych 15 minutach nie do końca byliśmy lub wyglądaliśmy tak, jakbym chciał. W momencie, kiedy przegrywaliśmy 3-1, nasza sytuacja w tabeli robiła się troszkę poważniejsza i wtedy poznaje się mocny charakter. Dzięki wsparciu naszych kibiców, którzy nas nieśli tym dopingiem, po prostu zaczęliśmy zagrażać.
11: Mówił trener Motoru Mateusz Stolarski w konferencji po meczu. Ostatni mecz sezonu jego zespół zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach. Mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
14: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na 3 kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są 3 kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria vigorous, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
11: Zapisy do turnieju są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patrona nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowy.

Body Talk to Al Farben i Rene Miller w rytmie dnia na 104,9 za 24 minuty, godzina 13. Już za chwilę na naszej antenie nadejdzie czas na spotkanie z historią i niezwykłymi opowieściami z naszego regionu. Eliza Kudelska-Nowosad oraz Zbigniew Lubaszewski zapraszają na najnowsze poniedziałkowe kroniki miasta, a do tego czasu jeszcze Dido i White Flag w Radiu Bonton.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To mnie będzie pytał.

0: kronikach nadarza się okazja, by powrócić do twórczości Reny Możdżeńskiej, bowiem o pasjach kierowniczki wersetów pisali dziennikarze Kuriera Lubelskiego 24 czerwca 1971 roku. Przypominali, że wersety kolejarskie w hełmie należą do nielicznych wyjątków, które mimo amatorskiego charakteru pracują bez przerwy od wielu, wielu lat. Nie ulega najmniejszej kwestii, że to zasługa osobistej pasji Reny Możdżeńskiej, która zespołem tym kieruje od ćwierćwiecza. Czytamy. Na łamach gazety opowiadała, że żelazną zasadą ruchu amatorskiego powinno być przychołubienie wszystkich, którzy tylko zgłoszą się do pracy w zespole. Tu jest miejsce dla każdego. Oczywiście nie można organizować zespołów recytatorskich z ludźmi, którzy na przykład nie umieją poprawnie mówić. W naszych wersetach każdy chętny początkowo przez 3-4 miesiące uczestniczy w zajęciach studium. Po takiej próbie można się już zorientować, do jakiej sekcji zgłaszający będzie się najbardziej nadawał, a były to sekcje poezji, rozrywkowa i dramatyczna. Kierowniczka wersetów opowiedziała także o swoim tytanicznym podejściu do pracy. Rena Możdżeńska odpowiedziała: wiem jedno, bez tej pracy nie mogłabym żyć.
1: O teatrze wersety już wielokrotnie tutaj Państwu mówiliśmy. Rzeczywiście była to placówka niezwykle ważna, związana z Klubem Kultury Kolejarzy, ale nie tylko, bo w jakimś momencie prowadząca tą grupę, pani Regina Możdżeńska, również współpracowała z Klubem Kultury Cementowni. No i rzeczywiście było to zjawisko dosyć niezwykłe. Chodziło głównie o recytację, ale amatorów tej recytacji było dosyć sporo. Oczywiście warto zwrócić uwagę na słowa, że każdy mógł się do wersetów zgłosić, bo pani kierowniczka ceniła każdego, kto miał ochotę bawić się w recytację. No i to rzeczywiście było dosyć charakterystyczne. Mamy tutaj troszkę informacji historycznych, jak długo w zasadzie ta aktywność się rozwijała. Jest tu podawana data. Wersety rzeczywiście funkcjonowały tak do połowy lat 70. W tekście też się pojawia informacja, że pani Możdżeńska już w zasadzie część aktywności rozwijała w Lublinie i z czasem Lublin stał się dla niej takim głównym miejscem aktywności, ale przez pewien czas, też to wynika z tego wywiadu, właściwie przebywała i w hełmie, i dojeżdżała do Lublina i prowadziła te różnorodne działania. Że ciekawa też jest mowa o sukcesach, bo jednak Teatr Wersety miał spore sukcesy. W kolejnych latach w trochę w innej formule ta aktywność była prowadzona. Był między innymi Teatr Prometeje, no ale jednak główna część aktywności to już był Lublin. Z wywiadu wynika, że pani Rena tak najczęściej funkcjonowała w przestrzeni publicznej.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Coś mi się wydaje, że tego lata ten kawałek będziemy słyszeć dość często. Anthony 54 Ultra to Talk to You w rytmie dnia w Radio Bon Ton za 7 minut 13. Naukowcy z Uniwersytetu w Sussex odkryli, że zaledwie 6 minut czytania książki potrafi obniżyć poziom stresu aż o 68%. No, to działa szybciej niż spacer czy słuchanie muzyki. No choć ja uważam, że 6 minut z Radiem Bon Ton daje efekt podwójny. Podwójny efekt relaksujący. Za chwilę 13 i najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Do 13 jeszcze Red Hot Chili Peppers.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.

0: poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek, 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Reklama.
5: Jest 13 w Radiu Bon Ton, czas na wiadomości.
6: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wartecka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
7: Gala pod nazwą Clochard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście i organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
8: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
7: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
8: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
7: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
6: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MONU, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania między innymi w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
9: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu, także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
6: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali TOPR-owcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Na co w tym roku postawiono w trakcie chełmskich targów książki? O tym wydarzeniu wkrótce więcej w wiadomościach lokalnych. Włodawa udostępni miejski monitoring Straży Granicznej. Umowę w tej sprawie podpisali burmistrz i generał. Dzięki współpracy funkcjonariusze szybciej uzyskają dostęp do nagrań. A to ma usprawnić ochronę granicy i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców regionu. W gminie Białopole trwa spór wokół działalności spółki Agrokal i planowanej inwestycji w Buśnie. Wójt wydała postanowienie dotyczące rozszerzenia katalogu odpadów wykorzystywanych do produkcji środków, które poprawiają właściwości gleby. Decyzja ponownie wywołała emocje wśród mieszkańców.
11: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: 19 stopni na naszym redakcyjnym termometrze. No ten tydzień przyniesie umiarkowane temperatury właśnie na takim poziomie. Będą też przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wyraźne ocieplenie nadejdzie wraz z weekendem. W sobotę 23 maja temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni na zachodzie kraju. W niedzielę 24 maja termometry pokażą 29, ale apogeum gorąca przypadnie na poniedziałek 25 maja na południowym zachodzie Polski. Temperatura wzrośnie do 32 stopni. We wtorek i w środę nastąpi nieznaczne ochłodzenie, ale nadal będzie bardzo ciepło z wartościami rzędu 24-28 stopni. Noce za to staną się znacznie cieplejsze z temperaturami od 10 do 16 stopni.
12: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
11: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
14: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: 6 po 13, Jarek Hołota, witam ponownie. No i jak tam wasza produktywność po poniedziałkowym lunchu? No, jeśli leci w dół, podkręćcie głośniki. Mamy tu duży zapas energii, tej muzycznej oczywiście, na cały tydzień. To na początek, za chwilę Jasiek Piwowarczyk, będzie też Andy Dusty Caris.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SPS UKZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.

David Guetta odświeżył przebój Milky sprzed 24 lat. Just the way you are. Pamiętacie? To był rok 2002, kiedy ten hit pojawił się na antenach stacji radiowych. Teraz hit z sieci. W jednym z polskich miast mieszkańcy stworzyli mapę najbardziej dziurawych ulic, nazywając poszczególne wyboje imionami lokalnych radnych. No podobno podziałało błyskawicznie. Ekipy remontowe pojawiły się tam w ciągu 2 dni. No, kreatywność mieszkańców nie zna granic. Choć miejmy nadzieję, że w Chełmie nie będziemy musieli nazywać dziur imionami radnych, bo chyba zabrakłoby nam radnych. 22 po 13. O 13.30 kolejne wiadomości lokalne w Radiu Bonton. Teraz Ząb i Mrozu.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. W piątek i w sobotę na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego odbędą się chełmskie targi książki. Wśród atrakcji spotkania z aktorami, autorami, a także koncerty i spektakle.
6: To wyjątkowa, jubileuszowa edycja wydarzenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz kulturalny naszego regionu. Ponieważ jest to już piąta edycja, chcemy bardzo zaakcentować naszych wystawców i czytelników, bo to dla nich jest to wydarzenie i do nich skierowane. W tym roku swoje uczestnictwo potwierdziło ponad 40 wystawców i autorów indywidualnych. Zaprezentują swoje najnowsze publikacje, wyjątkowe premiery i książki dla odbiorców w każdym wieku.
5: Mówi Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej i dodaje:
6: oferta, którą zaprezentują, jest bardzo zróżnicowana. Od książek historycznych, po fantasy, literaturę kobiecą, biograficzną i obyczajową. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzania stanowisk, rozmów z autorami, odkrywania literackich nowości i wspólnego świętowania jubileuszu piątych chełmskich targów książki.
5: Piątkowy początek o godzinie 10, a cały program można znaleźć na stronie internetowej Chełmskiej Biblioteki. Tegoroczne obchody Święta Straży Granicznej przyniosły pogranicznikom nie tylko życzenia, ale i wymierne wsparcie. Włodawski samorząd podjął decyzję o udostępnieniu lokalnego systemu kamer na potrzeby nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Ta współpraca ma znacznie ułatwić i usprawnić codzienną pracę funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali w ubiegłym tygodniu burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz komendant oddziału generał brygady Jacek Szczonchor. Włodarz miasta podkreślił, że Włodawa jako ośrodek przygraniczny dysponuje profesjonalnym monitoringiem. Kamery te mogą teraz stanowić realną pomoc dla służb odpowiedzialnych za ochronę wschodniej granicy państwa. Sformalizowanie działań poprzez nową umowę sprawia, że dotychczasowe procedury zostaną znacznie uproszczone. Jak informuje burmistrz, sam proces przekazywania i analizowania obrazu z miejskich kamer będzie teraz o wiele krótszy. Nowe rozwiązanie ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Wójt gminy Białopola Aneta Radomska wydała postanowienie administracyjne związane z działalnością spółki Agrokal. Sprawa dotyczy rozszerzenia katalogu odpadów wykorzystywanych w instalacjach do produkcji środków poprawiających właściwości gleby. Czy to oznacza, że przeciwnicy inwestycji w Buśnie znowu postanowią walczyć o swoje? W dokumentacji wskazano strony postępowania ustalone na podstawie map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntu. Obejmują one właścicieli sąsiednich działek, Skarb Państwa, a także Orlen S.A. Publikacja postanowienia stanowi kolejny etap trwającego od miesięcy sporu, który mocno podzielił lokalną społeczność. Nie ulega wątpliwości, że zarówno obecne, jak i wcześniejsze postępowania administracyjne

0: Toczą się już w atmosferze narastającego konfliktu z jednym z mieszkańców Buśna, którego posesja graniczy bezpośrednio z planowaną inwestycją. W trakcie lutowej sesji Rady Gminy mieszkaniec przedstawił obszerne stanowisko, zarzucając władzom samorządowym stronniczość i działanie na korzyść inwestora kosztem mieszkańców. Przedsiębiorca podkreśla, że prowadzi swoją działalność od ponad 20 lat i czuje się nękany licznymi kontrolami. W sporze powołuje się również na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił wcześniejszą decyzję środowiskową dotyczącą Agrokalu, uznając raport oddziaływania inwestycji na środowisko za niekompletny. W czasie tamtych obrad wójt Aneta Radomska odparła zarzuty o stronniczość, podkreślając, że urząd działa zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jak wyjaśniła, mimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprawa nie została ostatecznie zakończona, bo do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła skarga kasacyjna. Zgodnie z interpretacją prawną przedstawioną przez urząd, uchylona decyzja z 2024 roku nadal pozostaje wykonalna do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. I to właśnie ten stan prawny umożliwia inwestorowi kontynuowanie działań.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

To It Hurts i Wonderful Life w rytmie dnia na 104,9 za 19 minut 14. Słyszeliście? W Wielkiej Brytanii otwarto pierwszą restaurację, w której klienci płacą za jedzenie liczbą kroków zrobionych w ciągu dnia na opasce sportowej. Im więcej spacerujesz, tym tańszy obiad masz. Wyobrażacie sobie taki system u nas na deptaku? Po przejściu całej Lwowskiej, tam i z powrotem solidna porcja deseru. Należałoby się całkowicie za darmo. Formacja Nieżywych Schabów. Już teraz możecie przysiąść z nimi na ławce. Za 18 minut 14.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Męskie granie, orkiestra Anno Domini 2019, a więc przed 7 lat. Za 6 minut 14 w Radiu Bonton. W świecie technologii głośno ostatnio o aplikacji, która na podstawie brzmienia twojego głosu potrafi ocenić, czy jesteś niewyspany. No, moja aplikacja po poniedziałkowym poranku prawdopodobnie kazałaby mi natychmiast wrócić do łóżka. No jest na szczęście kawa, no i oczywiście wasza obecność, które stawiają na nogi idealnie. Za chwilę 14 i najświeższe wiadomości, do 14 jeszcze Linkin Park.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama.
3: Jest 14:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
4: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wartecka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
5: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
4: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych. Mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
4: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Nową Polanę, z Wierchu Porońca przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
4: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
8: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
4: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.

0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: W Chełmie na przemian słońce z chmurami, na termometrach w tej chwili 17 stopni. Synoptycy prognozują, że może być ich 22. Na termometrach, na barometrach 995 hektopaskali. Jak na razie nie pada i padać dziś już nie powinno.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: 5 po 14, Jarek Hołota, witam ponownie. Czy wiedzieliście, że właśnie o tej godzinie, w poniedziałek, popełniamy statystycznie najwięcej błędów w raportach i mailach? No, to sprawdźcie dokładnie, czy przypadkiem nie wysłaliście weekendowych zdjęć do działu kadr. Za chwilę gość Radia Bonton, wcześniej Michael Cimbello.

0: i wszystko gra. Gość radia Bonton.
1: Jarosław Wójcicki, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku.
2: Halina Mesakowska, nauczyciel zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku.
3: Jan Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: I dzień dobry oczywiście Wam, drodzy słuchacze. Dzisiaj właśnie gościmy tutaj Państwa z Dorohuska, z zespołu szkolno-przedszkolnego. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest wojewódzki konkurs piosenki przyrodniczej Tobie Ziemio Śpiewam. Temat ekologiczny. Ale też konkurs, który trwa już lat 13. I jak to, że tak powiem, sobie funkcjonuje przez te lata?
1: Pani Halinka.
2: 13 lat temu pomyślałam, że należałoby coś takiego zacząć w naszej szkole. Z racji tego, że jestem osobą śpiewającą, muzyka była mi bardzo bliska i śpiewanie sama jako uczennica, kiedyś jeździłam po konkursach, no i stwierdziłam, tyle konkursów jest w okolicy, więc dlaczego nie Dorohusk? I tak to się zaczęło.
3: I skąd w ogóle tematyka? To jest jakoś konkretnie zahaczone właśnie w tej tematyce ziemskiej, że tak powiem, ekologicznej, przyrodniczej, czy...
2: Może dlatego, że w okolicy nie było takich konkursów. Okay. Były piosenki patriotyczne, żołnierskie. To my skupiliśmy się na takiej...
3: Czyli Państwo postawili na oryginalną formę.
2: Tak, na oryginalną formę.
3: Okej, dozumiem. Coś nowego. 13 lat, ale 3 lata funkcjonuje to jako wojewódzki konkurs.
2: Tak, wspinaliśmy się coraz wyżej. Zaczynaliśmy od konkursu powiatowego, potem był to konkurs międzypowiatowy, a potem z panem dyrektorem stwierdziliśmy, dlaczego nie zrobić...
1: Wojewódzkiego. I od 3 lat mamy wojewódzki.
3: I jak od tych 3 lat funkcjonuje ten konkurs w tych wojewódzkich ramach?
1: No, z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej młodych artystów występuje u nas, co nas bardzo cieszy. Cieszy to, że nie tylko powiat chełmski, ale też i powiat włodawski, powiat łęczyńskiego, krasnostawskiego, no z naprawdę z ościennych tutaj powiatów.
2: Biłgoraj.
1: Tak, Biłgoraj. Są wykonawcy, są soliści, są zespoły, co nas bardzo cieszy.
2: Na chwilę obecną, bo właśnie już tak przyjmujemy zgłoszenia. W tej chwili mamy już 43 wykonawców zgłoszonych do naszego konkursu, a myślę, że jeszcze pojawią się osoby chętne, które zechcą wystąpić.
3: No, właśnie tak też miałem się pytać, bo dzisiaj jak rozmawiamy, to kończy się, z tego co orientuję się, kończy się ten etap przesyłania tych zgłoszeń, których jak słyszymy jest dosyć dużo. Rozumiem, potem następuje jakaś selekcja tego, tak?
2: Oczywiście nie robimy żadnej takiej selekcji, tylko selekcja polega na tym, że mamy wykonawców przedszkoli, klas 1-3, klas 4-6 i 7-8. Oczywiście dzielimy to na zespoły, bo takie zgłoszenia mamy i solistów.
1: Nikogo nie odrzucamy, wszyscy będą mogli wystąpić i zaprezentować swój talent.
2: My tego nie robimy. Okay. Każdy ma prawo zaprezentować się na naszej scenie.
3: Zobaczymy na scenie i solistów, i zespoły, rozumiem.
2: W różnych kategoriach wiekowych.
3: Dobrze, ja chciałem przejść natomiast już do samego konkursu, w sensie do tego, jak to będzie wyglądało na miejscu. Jak całe wydarzenie będzie przebiegać? Na czym to będzie polegać?
1: Wydarzenie, to też warto o tym wspomnieć, jest pod patronatem wójta gminy Dorohusk i pod patronatem kuratora oświaty w gminie. Ważnym elementem konkursu jest też to, że wszyscy laureaci, którzy zdobędą miejsca jedno, pierwsze, drugie, trzecie, na swoich świadectwach będą mogli zapisać udział w tym konkursie i to jest ważne na przykład dla ósmoklasistów. No to jest to, co dodatkowe punkty przy naborze do klas średnich. Jeżeli chodzi o sam konkurs, jak to będzie wyglądało od samego początku i kto będzie oceniał naszych wspaniałych wokalistów, to może pani Halinka zdradzi tajemnicę, kto będzie w jury, a mamy naprawdę wspaniałe jury.
2: A więc konkurs rozpoczyna się 21 maja o godzinie 9 w hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku. Na uczestników czekają nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy, a występy oceniać będzie profesjonalne jury złożone ze specjalistów z zakresu muzyki i wokalistyki. Nie wiem, czy zdradzać, kto będzie członkiem jury, bo to może będzie jednak zaskoczenie i taka niespodzianka.
3: Może jedno nazwisko.
2: No dobrze, to tak jedno. Dyrektor Chełmskiego Domu Kultury, Bart.

0: telefonu 5000 67 140 bądź dzwonić na numer szkoły 82 566 10 12.
1: Przy wydarzeniu udział biorą też koło gospodyń wiejskie z gminy Dorohusk. W wydarzeniu pomaga nam Centrum Kultury gminy Dorohusk oraz Niezawodna Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli
0: Halina Mysakowska
1: i Jarosław Wójcicki.
2: Jan Zieliński, dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy w Radiu Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Gość Radia Bonton. Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

waving your banner all over the place. We

Jennifer Paeci, Crash w rytmie dnia w Radiu Bonton. 21 minut po 14. W mediach społecznościowych furorę robi nowa moda na ogrody w słoikach. Ludzie zamykają mech i małe roślinki w szkle, tworząc miniaturowe ekosystemy. Internauci żartują, że to jedyny ogródek, którego nie da się zepsuć brakiem talentu do roślin. No, jeśli nie macie ręki do kwiatów, zamknijcie je w słoiku. To podobno hit sezonu, a i podlewać trzeba tylko raz w roku. Za 8 minut kolejne wiadomości lokalne sportowe.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/4.

0: 15 obok Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejne 3 punkty na koncie czwartoligowego startu Krasny Staw. W 26. kolejce zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego 1-0 pokonał u siebie zamykające tabelę Huragan Międzyrzec Podlaski po golu Jakuba Kukulskiego w 62. minucie. Porażką 2-5 zakończył się natomiast mecz wyjazdowy Boguchanna, który uległ Turowi Milejów. Bramki dla składu szkolonego przez Bartosza Bodysa zdobyli Jairo Rodriguez oraz Oleg Bojarczuk. Tymczasem w chełmskiej klasie okręgowej z miejsca lidera nie ustępuje Eko Różanka. Drużyna prowadzona przez Patryka Błaszczuka utrzymała się na szczycie tabeli dzięki domowej wygranej 3-0 z Frasati Wajsłowice. Punkt za Eko niezmiennie jest Astra Leśniowice, która z kolei 1-0 wygrała w Chełmie z rezerwami Chełmianki, mówi trener Artur Dąbrowski.
3: Chełmianka zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę. Był to mecz typowy walki, bardzo dużo biegania, dużo naprawdę jakościowej gry w piłkę. I wynik 1-0 po rzucie karnym, który zamienił Batoka, który mam nadzieję, że już wraca do pełni dyspozycji i będziemy mogli w 100% liczyć na niego. Ilość kartek, jakie otrzymała Chełmianka, świadczy o tym, że chcieli jak najbardziej wypaść w korzystnym tego słowa znaczeniu, żeby być równym przeciwnikiem dla nas.
2: Okręgowe podium zamyka brat Sienica Nadolna, który z kolei zremisował z Łodawianką 2-2. Za nim jest Ruch Izbica, który dopisał do konta komplet punktów po wygranej 2-0 z Unią Rajowiec, mówi trener Roman Blonka.
4: Uważam, że ten wynik jest odzwierciedleniem meczu. Fakt, że do 60 minuty był ten mecz w miarę wyrównany, ale do 60 minuty już mieliśmy dużą przewagę i wygraliśmy ten mecz.
2: Okręgową tabelę zamyka Witrum Wola Ukruska, które w weekendowej kolejce wysoko, bo aż 5-1 pokonało Ogniwo Wierzbica.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Beauty and a Beat. Taki nowy muzyczny duet Justin Bieber i Nicki Minaj w rytmie dnia na 104,9. Na chełmskich drogach ruch zaczyna powoli gęstnieć, dlatego czas sprawdzić, gdzie jeździ się najpłynniej. Marcin Petruk ma już dla was najświeższy raport trafik, więc za chwilę posłuchajcie uważnie i omijajcie poniedziałkowe korki. The Calling, Wherever You Will Go, już teraz w Radiu Monton.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jedne ubytki znikają po wizycie drogowców, inne powodują problemy dla kierowców. Do tej pierwszej grupy na pewno należy załatana ulica Reformacka, do drugiej Okrzowska, na której w weekend koło uszkodził sobie kierowca Volvo. Także tam zachowajcie czujność, żeby uniknąć wydatków i nerwów. Godzina 15 powoli się zbliża, a wraz z nią ilość samochodów na chełmskich drogach wzrasta. Za kilkanaście minut większego ruchu spodziewajcie się na wiadukcie wokół ronda Jana Pawła II, wzdłuż Lubelskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej i Lwowskiej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: To jest Bonton Radio.
3: Dłonie mi drżą.

0: sens.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać?

0: Dać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
13: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Bardzo przyjemnie słucha się tego utworu Hertz i Eban w rytmie dnia w Radiu Bon Ton za 7 minut 15. W świecie motoryzacji głośno o nowym elektrycznym aucie miejskim, które potrafi złożyć się w pół, żeby łatwiej zaparkować w ciasnym miejscu. Wygląda to trochę jak zabawka, ale na zatłoczonych parkingach pod marketami w Chełmie taki patent byłby na wagę złota. No ale zostajemy na ziemi, przed nami chwila z muzyką, a za chwilę wiadomości o 15:00.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już

0: kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.hełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
4: Jest 15. Czas na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
5: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorcem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
7: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
5: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
5: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
9: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
10: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw, albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
9: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
10: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
9: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
5: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji Stołeczny Ogród Zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w Stołecznym Zoo w najbliższą środę.
11: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: 85-letnia hełmianka została oszukana metodą na policjanta. Seniorka przekazała oszustom 60 tysięcy złotych, wierząc, że chroni w ten sposób swoje oszczędności przed kradzieżą. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy. Chełmski Retrofestiwal zdobył drugie miejsce w konkursie Diamenty Kultury województwa lubelskiego. Organizatorzy z Chełmskiego Domu Kultury przygotowują już tegoroczną edycję imprezy, która odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia. Trwa też nabór do konkursu dla kapel ulicznych i podwórkowych z całej Polski. W niedzielę w Siennicy Różanej zadebiutuje nowy konkurs kulinarny Polska Smakuje. Wydarzenie odbędzie się podczas festiwalu Mikołaja Reja i ma promować regionalne tradycje kulinarne i lokalne produkty. Do udziału zaproszone są koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia, a zgłoszenia trwają do dziś.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Ten tydzień jeszcze może być chłodny i mokry. Prawdziwe uderzenie ciepła czeka nas w weekend. W sobotę 23 maja temperatury w kraju prawie się wyrównają, osiągając 26 stopni. W niedzielę 24 maja napłynie gorące powietrze, które sprawi, że na zachodzie i południowym zachodzie Polski słupki rtęci poszybują do 31 stopni. Wzrosną również temperatury minimalne w nocy, o ile początkowo będą spadać poniżej 10 stopni, pod koniec tygodnia noce staną się ciepłe z wartościami do 15 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: 6 po 15. Jarek Hołota, witam raz jeszcze w rytmie dnia. No, witam tych, którzy właśnie usłyszeli ten najpiękniejszy dźwięk poniedziałku, czyli trzask zamykanych drzwi od biura.

Men at Work i Down Under w rytmie dnia w Radiu Bonton 9 po 15. Taką ciekawostkę znalazłem, że według psychologów oglądanie zdjęć uroczych zwierząt

trakcie pracy zwiększa naszą produktywność o ponad 20%. No to jeśli szef przyłapie was na oglądaniu małych pant, powiedzcie, że to oficjalny trening wydajnościowy.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51. Naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Za nami gossip, przed nami Morandi i najświeższe wiadomości lokalne o 15:30 za dokładnie 7 minut.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
8: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
12: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. 85-letnia mieszkanka Chełma padła ofiarą oszustów działających metodą na policjanta. Uwierzyła, że rozmawia z funkcjonariuszką, która ostrzegała ją przed rzekomą falą włamań i kradzieży w okolicy. W efekcie seniorka przekazała swoje oszczędności nieznanemu mężczyźnie, tracąc aż 60 tysięcy złotych. Do tego zdarzenia doszło kilka dni temu. Jak relacjonowała pokrzywdzona, najpierw na jej telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, informując o dwóch listach, które ma dostarczyć kurier. Chwilę później odezwała się kolejna osoba, podająca się już za policjantkę. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że w regionie dochodzi do licznych kradzieży, a przestępcy podszywają się pod doręczycieli przesyłek. Fałszywa policjantka poleciła kobiecie zamknąć dom i zasłonić okna. Gdy dowiedziała się, że 85-latka posiada oszczędności, zaproponowała ich zabezpieczenie przez policję. Seniorka miała spakować gotówkę i przekazać ją mężczyźnie, który zgłosi się po odbiór pieniędzy i poda wcześniej ustalone hasło. Oszustka zapewniała, że środki jeszcze tego samego dnia zostaną zwrócone właścicielce. Kobieta, przekonana o autentyczności rozmowy, wykonała wszystkie polecenia. Dopiero po zakończeniu rozmowy nabrała podejrzeń i wtedy skontaktowała się z numerem alarmowym. Potwierdzono, że padła ofiarą oszustwa. Policja prowadzi poszukiwania sprawców i ponownie apeluje o ostrożność. Chełmski Retro Festiwal znalazł się na drugim miejscu w konkursie Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego. Festiwal dwudziestolecia międzywojennego znalazł się w gronie laureatów w kategorii Wydarzenie Kulturalne. Organizatorzy festiwalu, czyli Chełmski Dom Kultury, świętując ten sukces, prowadzi też zakrojone prace nad tegoroczną edycją wydarzenia.
0: W tym roku powróci do nas warszawskie kombo taneczne Janka Młynarskiego. Powróci Warszawska Orkiestra Sentymenta. I z takich ciekawostek pojawi się pan Michał Fog, prawnuk sławnego Mieczysława Foga, który przyjedzie z takim wydarzeniem pod tytułem Retro Dyskoteka.
12: Mówi Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor HDK-u. W tym roku Retrofest odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia.
13: Festiwal poszerzy swoją formułę o wiele pobocznych jeszcze wydarzeń. Będą grupy rekonstrukcyjne, spektakle uliczne, gry i zabawy dla dzieci, pokaz mody z międzywojnia. Ale ja ciągle będę chciała, żebyśmy odgrzebywali nasze lokalne historie i żeby one były pokazywane i opowiadane i żeby te miejsca też były opowiadane, które z tą historią lokalną się wiążą.
12: Dodaje Barbara Szarwiło. A już teraz HDK zaprasza kapele uliczne i podwórkowe z całej Polski do udziału w wyjątkowym konkursie organizowanym w ramach festiwalu. To propozycja dla zespołów, które pielęgnują tradycję miejskiego folkloru i potrafią przenieść publiczność w klimat dawnych podwórek, ulicznych melodii i przedwojennej atmosfery. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Każda kapela będzie mogła na festiwalu zaprezentować 3 utwory. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: W najbliższą niedzielę zadebiutuje nowy konkurs kulinarny Polska Smakuje. Ma promować bogactwo naszej kuchni oraz dziedzictwo kulinarne różnych zakątków kraju. Pierwszy finał etapu regionalnego odbędzie się w trakcie festiwalu Mikołaja Reja w Siennicy Różanej właśnie 24 maja. Zgłoszenia trwają jeszcze do dziś.
14: To jest przedłużenie Bitwy Regionów, takiego bardzo znanego konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zapraszamy panie do rywalizacji kulinarnej oczywiście.
12: Mówi Agnieszka Poźniak, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Do udziału zaproszone są koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia, które chcą zaprezentować swoje popisowe danie oparte na lokalnych produktach i tradycyjnych recepturach. Liczy się autentyczność, jakość składników oraz historia stojąca za potrawą. Minionej doby chełmscy mundurowi interweniowali kilkukrotnie na drogach. O 14 w Pokrówce 76-latka kierująca Mercedesem, włączając się do ruchu w ulicę Gminną, wymusiła pierwszeństwo na prowadzącym Renault. Nie doszło do zderzenia pojazdów, ale sprawczyni straciła panowanie nad kierownicą, po czym uderzyła w ogrodzenie urzędu gminy i została zabrana do szpitala. Mandatem w wysokości 1200 zł został natomiast ukarany obywatel Ukrainy, który na przejściu granicznym w Dorohusku podczas cofania ciężarówki Volvo uderzył w Mercedesa.
6: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Graceland to Yearbox w Radiu Bonton w rytmie dnia za 23 minuty 16. Poniedziałkowy szczyt powrotów z pracy w pełni, dlatego sprawdzamy aktualną sytuację na głównych skrzyżowaniach miasta. Z mikrofonem jest już gotowy Marcin Petruk, który w kilku słowach podpowie, jak sprawniej bez nerwów dotrzeć do domu. Już za chwilę Kasia Sienkiewicz tymczasem.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wiele wskazuje na to, że papierowe dowody rejestracyjne oraz plastikowe prawa jazdy w niedalekiej przyszłości staną się historią. A dokładnie ma to nastąpić 5 czerwca 2028 roku za sprawą projektu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dane zawarte we wspomnianych dokumentach mają zostać zastąpione zapisami w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, aczkolwiek tradycjonaliści będą mogli zamówić sobie fizyczną formę obu, nazwijmy to potocznie, kwitków. To nie jedyna szykowana przez resort zmiana, ponieważ nieco wcześniej, 29 listopada 2027 roku, dzięki aplikacji mObywatel będzie można załatwić wiele spraw związanych z prawem jazdy bez wychodzenia z domu i oczekiwania w kolejkach w wydziałach komunikacji.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisco Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.
11: A!

Ania Karwan, w to mi graj w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. 6 minut pozostało do 16. Badania brytyjskich naukowców wykazały, że ludzie, którzy rozmawiają sami ze sobą, szybciej odnajdują zgubione klucze czy dokumenty, bo głośne mówienie stymuluje pamięć wzrokową. Więc jeśli zobaczycie mnie gdzieś na korytarzu debatującego ze ścianą, to nie przemęczenie. To po prostu zaawansowane poszukiwania radiowych notatek. Za chwilę już 16 i najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac

0: Kowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama.
2: Jest 16.
3: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
4: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
3: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
5: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
3: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
6: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
3: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: W Chełmie na termometrach od jakiegoś czasu bez zmian. 17 stopni, słońca, w tej chwili nie widać, ale próbuje przebijać się przez chmury, z których, jak wynika z zapowiedzi synoptyków, może wieczorem przelotnie popadać, może też zagrzmieć, więc bądźcie ostrożni. Jutro podobna pogoda do dzisiejszej.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: 5 po 16. Jarek Hołota. Witam raz jeszcze w rytmie dnia. A w tej godzinie czas na kulturalne akcenty, no i oczywiście najlepsze hity. No i powoli, bezpiecznie będziemy lądować po dzisiejszym poniedziałku. Ale jeszcze do 17 jestem z wami. Za chwilę Monika Łupkowska i bliżej kultury. Wcześniej Depeche Mode.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej zaprasza na 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem, który rozpocznie się 27 lipca, a zakończy 1 sierpnia w Świerżach. Mówi Ewa Kozaczuk, prezes stowarzyszenia.
3: Tegoroczny plener będzie przebiegać pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez ostatni tydzień lipca rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. Jak co roku zapraszamy również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w naszej szkole. Wspólnie stworzymy miejsce pełne twórczej energii, spotkań i artystycznych inspiracji nad przepięknym Bugiem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości do odwiedzenia pleneru i uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeżeli chodzi o samych artystów, mamy wspaniałą ekipę rzeźbiarzy i malarzy z terenu całej Polski, ze Świerż.

0: Woli Uchruskiej, Czarnej Białostockiej, Włodawy oraz Sierpka. Plejada artystów zaproszonych na tegoroczny plener jest ogólnopolska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%.

0: Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

firma kurierska testuje dostarczanie paczek za pomocą specjalnie przeszkolonych psów rasy Border Collie w trudno dostępnych górskich terenach. Podobno czworonogi traktują to jak świetną zabawę i nigdy nie mylą adresów. Wyobrażacie sobie? Kurier puka do drzwi, w zębach trzyma wasze nowe buty. No, to byłaby dopiero obsługa. Zmerdaniem ogona. Sanach. A za chwilę Pink w rytmie dnia w Radiu Bonton.

0: reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Podział punktów na wyjeździe. Wynikiem 3-3 zakończyło się wczorajsze spotkanie trzecioligowców Chełmianki Chełm z rezerwami Krakowi. Biało-zieloni wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie po bramce Maksymiliana Banaszewskiego, ale po ponad 20 minutach wyrównał Ramin Mustafajew. Rezultat na 2-1 dla gości podwyższył Jakub Kuzdra, jednak do remisu w końcówce spotkania doprowadził Beno Selam. Oba składy dołożyły jeszcze po jednym trafieniu w doliczonym czasie. Dla biało-zielonych Michał Mydlarz, zaś dla gospodarzy Jędrzej Struzik.
7: Bardzo trudno coś sensownego powiedzieć, jeżeli traci się zwycięstwo.

0: W takich okolicznościach mecz trudny, bo Krakowia mimo miejsca w tabeli punktuje poniżej tych umiejętności, które mają ci zawodnicy. Długo układaliśmy mecz ten pod siebie, było 1-0, później 2-1, później 3-2 w końcówce. No jeśli się strzela w 95 na 3-2, no to grzechem jest stracić na 3-3 w 96. No.
1: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Przedostatni mecz w rundzie wiosennej, jego zespół zagra u siebie w sobotę i podejmie naprzód Jędrzejów. Przenosimy się do Ekstraklasy, w której w weekend rozegrała się przedostatnia kolejka sezonu, a w niej pewny utrzymania Motor Lublin 3-3 zremisował u siebie z pierwszym zespołem Krakowi. Bramki po stronie gospodarzy padły po strzałach Bartosza Wolskiego, Karola Czubaka i Kacpra Karaska.
2: To utrzymanie przed tym meczem jeszcze nie było pewne. Wiedzieliśmy, że spotkamy się z zespołem walczącym już tak naprawdę o życie i o to, żeby się w tej lidze utrzymać. Krakowia wyszła bardzo agresywnie i w tych pierwszych 15 minutach nie do końca byliśmy lub wyglądaliśmy tak, jakbym chciał. W momencie, kiedy przegrywaliśmy 3-1, nasza sytuacja w tabeli robiła się troszkę poważniejsza i wtedy poznaje się mocny charakter. Dzięki wsparciu naszych kibiców, którzy nas nieśli tym dopingiem, po prostu zaczęliśmy zagrażać.
1: Mówił trener Motoru Mateusz Stolarski w konferencji po meczu. Ostatni mecz sezonu jego zespół zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. LKS Breaking Dot Sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
3: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na trzy kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię breaking, ponieważ no, Milejów z breakingu słynie. Tam też są trzy kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria B-girls, czyli taka kategoria open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
1: Zapisy do turnieju są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Kolejne trzy punkty na koncie czwartoligowego startu Krasnystaw. W 26. kolejce zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego 1-0 pokonał u siebie zamykające tabelę Huragan Międzyrzec Podlaski po golu Jakuba Kukulskiego w 62. minucie. Porażką 2-5 zakończył się natomiast mecz wyjazdowy Boguchanna, który uległ Turowi Milejów. Bramki dla składu szkolonego przez Bartosza Bodysa zdobyli Jairo Rodriguez oraz Oleg Bojarczuk. Tymczasem w chełmskiej klasie okręgowej z miejsca lidera nie ustępuje Eko Różanka. Drużyna prowadzona przez Patryka Błaszczuka utrzymała się na szczycie tabeli dzięki domowej wygranej 3-0 z Frasati Wajsłowice. Punkt za Eko niezmiennie jest Astra Leśniowice, która z kolei 1-0 wygrała w Chełmie z rezerwami Chełmianki, mówi trener Artur Dąbrowski.
4: Chełmianka zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę. Był to mecz typowy walki, bardzo dużo biegania, dużo naprawdę jakościowej gry w piłkę. I wynik 1-0 po rzucie karnym, który zamienił Batoka, który no, mam nadzieję, że już wraca do pełni dyspozycji i będziemy mogli w 100% liczyć na niego. Ilość kartek, jakie otrzymała Chełmianka, świadczy o tym, że chcieli jak najbardziej wypaść w korzystnym tego słowa znaczeniu, żeby być równym przeciwnikiem dla nas.
1: Okręgowe podium zamyka brat Sienica Nadolna, który z kolei zremisował z Włodawianką 2-2. Za nim jest Ruch Izbica, który dopisał do konta komplet punktów po wygranej 2-0 z Unią Rajowiec, mówi trener Roman Blonka.
5: Uważam, że ten wynik jest odzwierciedleniem meczu. Fakt, że do 60 minuty był ten mecz w miarę wyrównany, ale od 60 minuty już mieliśmy dużą przewagę i wygraliśmy ten mecz.
1: Okręgową tabelę zamyka Witrum Wola Uchruska, które w weekendowej kolejce wysoko, bo aż 5-1 pokonało Ogniwo Wierzbica.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj podam na kolejną kompilację kilku informacji o podłożu zdrowotnym z regionu. Janek Zieliński, witam i zapraszam was na lokalny informator medyczny w Witaminie FM. Zaczynamy od szpitala w Krasnym Stawie. Tam od jakiegoś czasu trwają intensywne prace poprawiające usługi lecznicy. Jakiś czas temu otwarto chociażby wyremontowany szpitalny oddział ratunkowy i prace tam jeszcze się nie kończą. W ramach rządowego programu modernizacji podmiotów leczniczych szpital otrzymał prawie 4 miliony złotych, które zostaną przeznaczone na wybudowanie lądowiska dla helikopterów ratunkowych. Powstanie wedle najnowszych wytycznych, aby zapewnić opiekę dla tych, którzy są transportowani śmigłowcami, a w takich przypadkach mamy do czynienia z najpilniejszymi przypadkami, kiedy czas jest bardzo istotny. Natomiast chełmski szpital otrzymał nowy kącik zabaw. W ramach akcji Podziel się serdecznością organizowane było głosowanie, w ramach którego organizatorzy ze spółdzielnej mleczarni Spomlek zapewniali zwycięskiej placówce sprzęt do miejsca dla najmłodszych pacjentów, aby mogli tam spędzić wolny czas. Placówka w Chełmie wygrała głosowanie, otrzymując tych głosów 23 tysiące. Natomiast szpital powiatowy we Włodawie po raz kolejny otrzymał wsparcie od samorządu. Ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych trafi do placówki, która realizuje projekt rozwoju opieki długoterminowej i geriatrycznej. Dodatkowe środki zapewniono wcześniej z Krajowego Planu Odbudowy, a mowa o dofinansowaniu rzędu 11,5 miliona złotych. Łącznie ponad 13 milionów. Oczywiście pozostaje to kroplą w morzu potrzeb lecznicy, która zmaga się z trudnościami finansowymi. Tylko w aktualnej kadencji szpital otrzymał 10 milionów złotych w ramach pomocy od samorządu. Na koniec zaglądamy do Izbicy. Burmistrz Jerzy Lewczuk otrzymał na użytek miejscowości defibrylator AED. Nowoczesne urządzenie zostało sfinansowane z prywatnych środków Sebastiana Białobockiego, ducha lokalnego OSP, który już niejednokrotnie angażował się w podobne akcje, a tutaj urząd gminy otrzymał sprzęt, który może uratować komuś życie. Defibrylator zostanie zamontowany przy Izbickim Centrum Kultury przy ulicy Gminnej. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
6: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
7: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch.

0: Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex. Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Happy set, zanim pójdę. No i stało się. Zegar nieubłaganie pokazuje 10 minut do 17, a to oznacza, że czas skończyć naszą dzisiejszą podróż w rytmie dnia. Jarek Hołota melduje wykonanie zadania. Bardzo wam dziękuję za te wspólne 5 godzin, za wszystkie uśmiechy i za to, że poniedziałek spędziliście razem z Radiem Bon Ton. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie nastroiło was pozytywnie na cały nadchodzący tydzień. Ja kłaniam się już nisko i uciekam, a z wami słyszę się tradycyjnie jutro po 12. Spokojnego popołudnia i wieczoru. No i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego.

0: Kiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku, chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu

0: jednego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
1: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówił już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
0: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
2: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
3: Z pokładu łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
2: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
3: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
2: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
0: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryzę i wykorzysta je do polowania na drony, zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
4: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
0: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, przekazał pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W Krasnym Stawie w miniony piątek doszło do tragicznego wypadku przy pracy. 59-letni mężczyzna zginął po potrąceniu przez ciągnik. Na miejscu pracowali policjanci, prokurator, biegły oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Służby wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Włodawa udostępni miejski monitoring nadburzańskiemu oddziałowi Straży Granicznej. Dzięki podpisanej umowie funkcjonariusze szybciej uzyskają dostęp do nagrań z kamer, co ma usprawnić ochronę granicy, ale też poprawić bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Gmina Wola Uchruska została wyróżniona podczas gali Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego. Izba Pamięci Huta Szklana Robotnicza Nadburzanka zdobyła 3. miejsce w kategorii Odkrycie Roku.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Jeszcze dziś po południu i do wieczora uwaga na burze, które mogą się pojawić w wielu regionach. Zagrzmieć może również jutro, miejscami też popada, ale będzie nieco cieplej niż dziś, bo w większości regionów od 18 do 21 stopni, tylko nad samym morzem chłodniej od 12 do 14.
8: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.
10: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: ciebie i od dawna.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 18 maja. Przed nami fakty ułożone w chronologiczną opowieść o narodzinach gwiazd i premierach albumów, które zmieniły układ sił w świecie muzyki. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. 18 maja na świat przyszedł Rick Wakeman, legendarny klawiszowiec grupy Yes, wirtuos i prawdziwy czarodziej syntezatorów. Rick, który świętuje dziś swoje 77. urodziny, zasłynął nie tylko z niesamowitych rockowo-progresywnych solówek, ale też ze współpracy z Davidem Bowie. To jego fortepian słyszycie w Life on Mars. 100 lat dla mistrza czarno-białych klawiszy. Przenosimy się do roku 1952. Swoje 74. urodziny obchodzi dziś George Strait, niekwestionowany król muzyki country. Jeśli ktoś myśli, że to niszowy gatunek, niech spojrzy na liczby. George ma na koncie rekordowe 60 utworów numer 1 na listach przebojów. To absolutna ikona amerykańskiej piosenki, która udowadnia, że klasyczny styl i szczery tekst nigdy nie wyjdą z mody. W kalendarzu zapisujemy rok 1957. Na świat przyszedł Michael Cretour, mujski muzyk i kompozytor, ale przede wszystkim genialny mózg stojący za projektem Enigma. Michael kończy dziś 69 lat. Na początku lat 90. zrewolucjonizował muzykę elektroniczną, łącząc chorały gregoriańskie z nowoczesnymi i hipnotyzującymi bitami. To brzmienie do dziś potrafi przenieść słuchacza w zupełnie inny wymiar. Zaglądamy do roku 1962. Swoje 64. urodziny świętuje dziś Sandra Cretu, jedna z największych gwiazd europejskich popu lat 80. Jej hity takie jak I'll Never Be Maria Magdalena czy In the Heat of the Night rządziły na każdej dyskotece i w każdym radiu tamtej dekady. Co ciekawe, prywatnie przez lata była żoną wspomnianego przed chwilą Michaela Cretu i swoim głosem wspierała również albumy

Przeskakujemy do roku 1993, dokładnie 33 lata temu ukazał się album Modern Life is Rubbish grupy Blur. To był moment zwrotny dla brytyjskiej sceny muzycznej. Płyta ta oficjalnie zapoczątkowała eksplozję nurtu zwanego Britpopem. Damon Albarn i spółka pokazali światu, że brytyjski, podszyty ironią rock ma się świetnie i jest gotowy na globalny podbój. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak wydarzeniem z roku 1997, kiedy to ten sam zespół, o którym wspominaliśmy przed chwilą, postanowił zagrać na nosie całemu światu. Dokładnie 29 lat temu, 18 maja 1997 roku, grupa Blur wydała na singlu utwór, który zrewolucjonizował ich karierę w Stanach Zjednoczonych. Mowa o kultowym Song Number 2. Choć piosenka trwa zaledwie 2 minuty i 2 sekundy, a jej tekst to w zasadzie czysty strumień świadomości z legendarnym okrzykiem "Uhu" na czele, stała się ona gigantycznym, globalnym megahitem. Utwór powstał jako parodia amerykańskiego grunge'u, a stał się najpopularniejszym numerem w całym dorobku zespołu i do dziś jest obowiązkowym punktem na każdej dobrej rockowej imprezie. Zamykając nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie, zostajemy przy niesamowitej energii z maja 1997 roku. Skoro wspominamy dziś premierę singla Song Number 2 w radiu Bon Ton, nie może zabraknąć tego utworu. To jest dokładnie to, czego potrzebujecie, żeby zrzucić z siebie poniedziałkową senność mocniej, chwycić kierownicę i z pełną mocą wejść w ten nowy tydzień. Podkręćcie głośniki w samochodach i krzyczcie razem z nami. Przed wami Blur i Song Number 2.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości.

0: EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Reklama. Bonton Radio. Po godzinę.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
10: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzony?

0: Wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudalska-Nowosad. Jest 17.30. A w tym wydaniu powracamy do dramatycznego wypadku, do którego doszło w miniony piątek na jednej z ulic Krasnego Stawu.
5: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Krasnym Stawie wykonywali czynności związane z odbiorem odpadów, poruszając się zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego oraz przyczepy. W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem 55-letniego mężczyznę.
4: Mówi podkomisarz Anna Chuszcza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krasnym Stawie. 59-latek w wyniku potrącenia doznał rozległych obrażeń i poniósł śmierć. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora, a także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślad i materiał dowodowy, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego wypadku. Tegoroczne obchody Święta Straży Granicznej przyniosły pogranicznikom nie tylko życzenia, ale i wymierne wsparcie. Włodawski samorząd podjął decyzję o udostępnieniu lokalnego systemu kamer na potrzeby nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Ta współpraca ma znacznie ułatwić i usprawnić codzienną pracę funkcjonariuszy, którzy dbają o bezpieczeństwo. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali kilka dni temu burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz komendant oddziału Straży generał brygady Jacek Szczonchor. Włodarz miasta podkreślił, że Włodawa jako ośrodek przygraniczny dysponuje profesjonalnym monitoringiem. Kamery te mogą teraz stanowić realną pomoc dla służb odpowiedzialnych za ochronę wschodniej granicy państwa. Sformalizowanie działań przez tą nową umowę sprawi, że dotychczasowe procedury zostaną znacznie uproszczone.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
4: Gmina Wola Uchruska ma kolejny powód do dumy. W piątkowy wieczór w lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego. To wydarzenie ma na celu promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w regionie. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Izba Pamięci Huta Szklana Robotnicza Nadburzanka, która wywalczyła trzecie miejsce w kategorii Odkrycie Roku. Nagrodzona placówka to unikatowe w skali regionu muzeum, które znalazło swoje miejsce w zrewitalizowanej przestrzeni. Izba mieści się w odrestaurowanej wieży ciśnień dawnego zespołu dworcowego w Woli Uchruskiej. To tam poprzez bogate zbiory wyrobów, dawnych narzędzi oraz archiwalnych fotografii prezentowana jest fascynująca historia miejscowej huty szkła. W zaszczytnym gronie wyróżnionych inicjatyw znalazł się też Jarmark Pauliński, który został jednym z zaledwie 4 laureatów w kategorii wydarzenie kulturalne i otrzymał wyróżnienie.
0: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Hełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korzystaniem.

0: Polakami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy, ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z

0: wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sawała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. To jest Bonton Radio.

chmurzowa pogoda. Są ostrzeżenia synoptyków, powiemy dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytanie o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy, złączając nogi.

0: Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
1: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
0: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
0: Budowa Centrum Serwisowania Silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
3: Znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów, 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou z Betisem rozegrał Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z FC Barceloną. I choć Lewy rozegrał w Barcelonie nie tylko 4 sezony, został pożegnany jak klubowa legenda. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
7: Visca el Barça y visca Catalunya!
6: Lewandowski opuścił stadion idąc ze szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i w Holandii. Wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, po południu na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach możliwe burze.

0: na termometrach od 16 stopni na północy do 21 na zachodzie i wschodzie kraju.
1: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
11: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się na chwilę do Szwecji, skąd pochodzi autor naszego hitu i do przełomu wieków, by odkurzyć utwór, który dosłownie stał się soundtrackiem do sukcesu. To piosenka, która jest symbolem pewności siebie i poczucia, że jestem gotów podbić świat. Czas na Andreasa Johnsona i jego monumentalne Glorious.

Posłuchajcie tej niesamowitej historii. Kiedy utwór Glorious ukazał się w 1999 roku na płycie Lublin, odniósł natychmiastowy sukces w Europie, zwłaszcza w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Ale prawdziwy fenomen tego hitu dopiero się zaczął. Andreas Johnson, szwedzki wokalista, napisał piosenkę jako osobisty hymn o wychodzeniu z cienia i osiąganiu wielkości. Był to czysty pop rock z zaraźliwym refrenem. I to właśnie ta uniwersalna energia sprawiła, że piosenka stała się królem globalnego marketingu. Pamiętacie ten refren? It's my time to shine, it's my time to soar. Ten fragment trafił do tylu reklam, zwiastunów filmowych i korporacyjnych kampanii, że ludzie zaczęli rozpoznawać piosenkę, ale gubić nazwisko artysty. Utwór stał się oficjalnym tłem dla gigantów od promocji po relacje z dużych imprez sportowych. Piosenka stała się symbolem postępu i zwycięstwa. To jest właśnie to, co chcemy odkurzyć. Fakt, że piosenka stała się bardziej sławna niż jej twórca, stając się jednym z najbardziej anonimowych, a jednocześnie wszechobecnych hitów przełomu wieków. To utwór, który w pełni zasługuje na to, by go odkurzyć. No to co? Słuchamy hitu odkurzonego. Glorious i Andreas Johnson.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
6: Bonton Radio po godzinach.

0: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
1: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
2: NATO, jakie poróż Białoruś.
0: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
3: Białoruś daje to nasz sojusz.
1: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo

0: suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
1: I nagniecenie napięciowości.
2: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
3: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
4: Bon Ton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozorowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Frem i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Frem wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Roland Garrosa pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Hocarabellim 6-1, 2-6, 3-6. Fermín López nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. López doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betisem w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale mistrzostw świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
7: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
6: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
8: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali, hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
6: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

dni. Na północy kraju 16, maksymalnie 21 na zachodzie i na wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Może padać deszcz, a po południu na południowym zachodzie, a także w Bieszczadach może zagrzmieć.

0: 3969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudolska, Nowosad. Witam ponownie i zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu. Dzisiaj w wiadomościach lokalnych informowaliśmy, że do lubelskiego kuratora oświaty trafił wniosek o kontrolę po wydarzeniu, które 11 maja odbyło się w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Chodzi o spotkanie z udziałem polityków związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, które w materiałach promocyjnych zapowiadano jako otwarte spotkanie ze studentami o przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Inaczej wydarzenie opisano jednak w korespondencji skierowanej do szkół, bo to właśnie uczniowie wzięli udział w tym spotkaniu.
2: Jak ustaliliśmy, zaproszenie zostało wysłane z Chełmskiej Biblioteki Publicznej do Agnieszki Walewskiej-Maksymiuk, dyrektora Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm. Następnie przekazano je do chełmskich szkół ponadpodstawowych z adresu urzędniczki. Temat wiadomości brzmiał: zaproszenie na lekcję WOS. W treści zaproszono młodzież na spotkanie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie z europosłami Tobiaszem Buchańskim i Patrykiem Jakim. Urząd Miasta w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że posiada informacje o udziale młodzieży z chełmskich szkół ponadpodstawowych. Ratusz podkreśla jednak, że udział miał być dobrowolny, a urząd nie wydawał szkołom poleceń ani dyspozycji dotyczących obowiązkowego uczestnictwa. Część szkół, które odpowiedziały na nasze pytania, nie potwierdza jednak udziału swoich uczniów w spotkaniu. Takie stanowisko przekazały m.in. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, pierwsze liceum ogólnokształcące, drugie liceum ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.
1: Mówi Anna Wietrak z Super Tygodnia. Sprawą zainteresowali się radni Koalicji Obywatelskiej. W piśmie do prokuratora proszą o pilną kontrolę dotyczącą możliwego naruszenia zasady apolityczności szkoły oraz organizacji

zajęć szkolnych. Ich zdaniem należy wyjaśnić, czy udział uczniów w wydarzeniu z czynnymi politykami odbywającym się w godzinach lekcyjnych i określanym jako lekcja WOS był zgodny z zasadami obowiązującymi w publicznej edukacji. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował o zabezpieczeniu kolejnych 12,5 miliona złotych na inwestycje drogowe. Znaczna część tej puli trafi do powiatu chełmskiego, gdzie planowana jest strategiczna inwestycja związana z drogą relacji Brzeźno-Żalin-Kolonia. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Władze naszego powiatu założyły przebudowę i rozbudowę drogi na odcinku o długości niespełna 4 km. Pierwotnie powiat zabezpieczył na realizację zadania kwotę 9 800 000 zł. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert i tę najkorzystniejszą pod względem cenowym złożyła firma z siedzibą w Kraśniku, która zaproponowała wykonanie prac za nieco ponad 8 600 000. Za wykonanie dokumentacji odpowiadała firma z Warszawy. Jej koszt wyniósł prawie 150 000 zł. Zgodnie z zapisami umowy prace na tym odcinku mają się zakończyć we wrześniu tego roku. Z kolei budowa nowej drogi w Zastawiu w gminie Urszulin też stanie się faktem. Wójt Adam Panasiuk oraz skarbnik Patrycja Miazio podpisali właśnie z wojewodą lubelskim umowę na dofinansowanie tego zadania. Środki stanowiące połowę kosztów inwestycji również pochodzą z rządowego funduszu. Chociaż początkowa wartość projektowa opiewała na ponad 1 360 000 zł, w drodze przetargu udało się uzyskać znacznie niższą kwotę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka z Rejowca Fabrycznego, która wyceniła pracę na nieco ponad 646 tysięcy złotych. Nowy odcinek drogi gminnej będzie miał długość blisko 1 km. Wykonawca ma czas na sfinalizowanie robót do końca listopada tego roku. Inwestycja ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ale też usprawnić ruch turystyczny w rejonie ścieżki Czachary w Poleskim Parku Narodowym. Wójt gminy zapowiada, że prace budowlane ruszą prawdopodobnie już niebawem. Co ciekawe, dzięki tak dużym oszczędnościom przetargowym gmina szykuje też kolejną inwestycję drogową. Wspólnie z powiatem włodawskim chodzi o remont najbardziej zniszczonego odcinka trasy w Łomnicy, który prawdopodobnie uda się zrealizować jeszcze w tym roku bez dodatkowego zadłużania powiatu. A ponad 2 800 000 zł z funduszy europejskich trafi do powiatu włodawskiego na działania związane z aktywizacją zawodową mieszkańców. Te pieniądze mają pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, w zdobyciu doświadczenia lub też rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a stosowną umowę przedstawiciele powiatu odebrali kilka dni temu od władz województwa. Projekt pod nazwą Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włodawskim skupi się na konkretnych formach pomocy. Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na staże zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne oraz dotacje na własny biznes. Przewidziano również specjalne bony zatrudnieniowe dla pracodawców oraz środki na doposażenie stanowisk pracy. Część pieniędzy została już uruchomiona przez Urząd Pracy we Włodawie. Kolejne fundusze będą sukcesywnie trafiać zarówno do osób poszukujących zatrudnienia, jak i firm, które planują rozwój. Problem bezrobocia jest jednym z największych wyzwań właśnie w tej części naszego regionu. Według danych na koniec 2025 rok stopa bezrobocia w powiecie włodawskim wynosiła aż 17,8%, co dwukrotnie przewyższa średnią wojewódzką. Starosta włodawski Mariusz Zańko podkreśla, że samorząd będzie aktywnie szukał kolejnych źródeł wsparcia dla mieszkańców i lokalnej gospodarki. Chełmski Legion Honorowych Dawców Krwi oraz 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęły wspólne działania. Na mocy porozumienia powstał nowy nadbużański oddział Legionu Honorowych Dawców, który ma integrować środowiska mundurowe i cywilne wokół idei honorowego krwiodawstwa. Nowo utworzony oddział połączy doświadczenia cywilnych krwiodawców i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak podkreślają organizatorzy tego porozumienia, celem współpracy będzie nie tylko promocja oddawania krwi, ale również organizacja wydarzeń patriotycznych, edukacyjnych i społecznych. Chociaż nadbużański oddział Legionu HDK funkcjonować będzie jako oddział mundurowy, to jego działalność ma mieć charakter otwarty. Do współpracy

0: Zapraszani są krwiodawcy wszystkich służb mundurowych, organizacje społeczne, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. A mieszkańcy gminy Fajsławice po raz kolejny pokazali wielkie serca w akcji krwiodawstwa. Podczas 13. takiej terenowej akcji udało się zebrać ponad 8,5 litra krwi, która trafi do potrzebujących pacjentów. Akcja odbyła się wczoraj w ambulansie Regionalnego Centrum z Lublina. Do udziału zgłosiło się 26 osób, 19 dawców ostatecznie oddało krew. W wydarzenie tradycyjnie zaangażowali się również druhowie z lokalnych jednostek OSP z Woli i Dzikowskiej, Fajsławic i Suchodołów. To nie koniec tegorocznych zbiórek. Kolejna akcja poboru krwi w tej gminie odbędzie się 26 lipca.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach. Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
0: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
2: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
0: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem

0: na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
1: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu szóstego.
0: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Frank, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Jutro przewaga chmur, choć od czasu do czasu będzie się pojawiać słońce, ale częściej raczej będzie padać deszcz. A po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 21 na Podlasiu i Polesiu.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
4: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: amerykańscy żołnierze w Polsce tematem debaty w Europarlamencie. Afera o cenę masła jest skarga na promocję w dwóch sieciach. Będą też półkolonie. Do wakacji jeszcze chwila, ale już ruszają zapisy. Marcin Krzemiński. Jutro w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
1: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
0: Mówi europoseł Michał Kobosko. Debata w Strasburgu będzie jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła

0: państwa kosztuje między 1 a 2 złote. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 złote za kostkę.
1: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
0: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawiać się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
2: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
3: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw, albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
2: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
3: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
2: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
0: Ruszają zapisy na letnie półkolonie. Na przykład w Bydgoszczy miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
4: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
0: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł. W nocy najpogodniej na zachodzie, niemal wszędzie może padać deszcz, na wschodzie początkowo możliwe zanikające burze, na południu natomiast lokalnie gęste mgły. Na termometrach od 4-5 stopni na zachodzie kraju do 10-11 na wschodzie.
5: Słuchajcie, 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój 5. mundial. Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem, no ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
1: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
2: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
1: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
2: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
1: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
0: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
0: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brukbet Nieciecza.

0: które zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój 5. mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, przez 18 w centrum, do 21 na Podlasiu i Polesiu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

Słuchacie Bonton Radio.